dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK2 Kraków.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
3: Pora ruszać z poniedziałkiem, 14 września w kalendarzach, przed mikrofonem Christian Lis. Serdecznie Was witam, startujemy z tym nowym tygodniem. Z ciekawostek dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. A na termometrach w Krakowie dzisiaj do 18 stopni. Pierwsza połowa poniedziałku raczej pochmurna, może przelotnie popadać. W drugiej części dnia jest szansa na słoneczne chwile i przejaśnienia. W kolejnych dniach troszkę cieplej. Zostańcie koniecznie z nami, dobrego poniedziałku.
4: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb. To reakcja na serię rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
5: Mieliśmy informacje o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
4: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
5: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
4: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. A to dyplomaci mogli być celem rosyjskiego ataku niedaleko polskiej granicy. Ukraińska kolej nie wyklucza takiej wersji. Chwilę przed atakiem ze stacji odjechał pociąg z europejskimi dyplomatami i byłym premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem. Zaatakowany skład Kijów-Warszawa dotarł do stolicy z 8-godzinnym opóźnieniem. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
6: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
7: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
8: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
9: 3, 2, 1, start!
4: A w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
4: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0. Po trzech meczach nadal nie stracili seta. W żadnym secie Macedończycy nie zdobyli więcej niż 20 punktów. A jutro Polacy zagrają z Ukrainą. Początek meczu o 18:00. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Nie ma przypadków w życiu. Są tylko znaki. Poniedziałek w kalendarzu i dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ha, jak te dwa święta, w sensie poniedziałek i to święto dzisiejsze, się pięknie ze sobą wiążą. Ja mam wrażenie, że to wypalenie zawodowe wraca co tydzień.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: We wtorek już tak wypaleni nie jesteśmy jak w poniedziałek. Coś w tym jest, ale razem przetrwamy. Razem zaparzymy kawusie, razem posłuchamy najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzy u nas. Dzień dobry!

0: A nie wyspałem się dzisiaj.
1: A co ci się stało?
0: A ząbkowanie. Znaczy nie u mnie. Ja już mam wszystkie. Mhm. U małego.
1: A. Twój mały ząbkuje,
0: mój
1: tak?
0: mały ząbkuje, no, co dziwnie brzmi, ale w ogóle, nie wiem, może są to jacyś rodzice, którzy chcieliby się podzielić. Mój ma syn rok, ten młodszy,
1: no.
0: Skończył niedawno
1: tak.
0: I jeszcze ani jednego zęba nie ma. I nawet pediatra, byliśmy u pediatry na tym bilansie porocznym, nie? Mhm. I ona mówi, nie, ja już czuję, one są w tych dziąsłach, one zaraz będą wychodzić. A my do niej, ale tak samo pani mówiła pół roku temu. I dalej, nie ma ani jednego zęba.
1: No ty nie musisz przypominać co pół roku. No jak idą, to będą w którymś momencie. No,
0: czyli
1: człowieku.
0: Mój syn to jest prawdziwy mężczyzna.
1: Oczywiście, że
0: jak
1: tak.
0: Jak coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co pół roku.
1: O to właśnie chodzi.
0: Dobrze, niech mu idą szybko. Niech naraz będę miał z głowy, jak mu wszystkie wyjdą, nie?
1: Ej, ale w ogóle, wiesz co, tak się zastanawiam, nie? Bo tak, ty spać nie możesz przez ząbkowanie.
0: No, a ty przez co?
1: A ja nie mogę spać przez konsolę do gier.
0: Grasz.
1: Gram.
0: Ostro.
1: Ojej, ale wstyd się przyznać.
0: Naprawdę?
1: 40 lat facet i po prostu
0: dzieciak możesz powiedzieć w jaką grę, czy nie możesz? Czy
1: Wiedźmina
0: to jest
1: teraz ostatnio.
0: A, Wiedźmina.
1: Ale po prostu dzieciak dostał konsolę na komunię, a stary siedzi i po łącach i tego, nie?
0: Bo to dzieciak dostał na komunię. No. Na pewno dzieciak dostał na komunię konsolę. Tak.
1: Ej, posłuchajcie.
0: Wy robicie, że nie możecie spać?
1: Tak, właśnie
0: nie?
1: O to chodzi. Albo może inaczej, no jedni może nie mogą spać i co robią, że nie mogą spać? Na co marnujecie swój czas? Ale może są i tacy, którzy mają jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, w 3 godziny się wyspać.
0: Nie ma tak. Co
1: nie
0: dzień
1: ma tak?
0: Po 3 godziny?
1: No.
0: Nie, to będziesz cieniem człowieka.
1: Ja. Nie, i tak jestem cieniasz. 7268268 na co wy marnujecie swój czas, że się nie wysypiacie? Dajcie znać na 11 minut po godzinie 6.
0: Nie, chciałeś powiedzieć na numer telefonu, ale powiedzieć godzinę. Czekaj, jakby widzisz, godzina, widzisz, jakby, widzisz, jakby nasz widzisz, numer telefonu był godziną, to by się zaczynał 06-11, teraz już 1-2.
1: Widzisz, do czego doprowadził mnie brak snu po prostu?
0: Nie myl.
1: 726-826-826. To numer telefonu i pod tym numerem czekamy na wasze historie, co robicie, że spać nie możecie.

0: I 18 się zrobiło.
1: Nie krzycz do ucha.
0: Po 6. No to
2: 18. Ja jest. Tak, właśnie mów cicho.
0: Fajnie.
1: Ja nie wiem, ja muszę tutaj chyba pod stół zaraz wejść, bo naprawdę muszę chyba odespać troszkę tę nieprzespaną noc.
0: No dobra, nie tylko ty taki jesteś. Kogo witamy, kogo gościmy, kto z nami słucha my?
3: Krzysztof ze Stalowej Woli.
0: Krzysztofie ze Stalowej Woli, czemu nie możesz spać?
3: Dlaczego nie mogę spać? Za dużo tematów od piątku i dlatego do poniedziałku nie mogę spać. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i miłego tygodnia życzę.
0: Życzymy również wszystkiego dobrego, pięknego, miłego, Krzysiu. Może we wtorek się uda, tak sobie musimy powtarzać. Jak nie we wtorek, to w środę może się uda odesłać.
1: W weekend szczególnie tematy wchodzą.
0: No tematy i to nie byle jak.
1: Nie, nie, na główkę. Na główki po ćwiarteczce. Na główek to wiesz, to jest to, co
0: tak,
1: pod
0: tak,
1: tematem.
0: Tak.
1: Chciałem, żebyś
0: tak,
1: wiedział, bo tak, może ktoś pomyślał, że mówi o czymś innym.
0: No, no, bo ja to inaczej tam, wiesz, ja to się inaczej bawię.
1: Ty już od połówki zaczynasz książkę czytać.
0: To.

0: Dobra nocka, kocham cię jak Irlandię. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego właśnie akurat jak Irlandię, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócimy, rozwiniemy ten temat, kto wie. 26 minut po 6. Prasa oczywiście. Musimy zajrzeć do gazety. Tutaj wyznanie Patryka Wegi.
1: Ten reżyser.
0: Reżyserzu.
1: No.
0: 49 lat on ma. I uwaga, zrzucił 23 kg w rok.
1: Brawo,
0: to,
1: brawo.
0: Nie, no spoko. I tutaj jest takie wyznanie Patryka Wegi. Każdego dnia walczę z głodem.
1: To w końcu mnie coś łączy ze znaną osobą, bo ja też każdego dnia walczę z głodem. Na przykład wczoraj głód pokonałem.
0: No tak, ty pokonujesz.
1: Schabowy
0: tak,
1: był, tak. Było ciasto później.
0: I dlatego ty masz odwrotnie. Wega zrzuca 23 w rok. Ty jesz w tydzień.
1: Ale walczymy z głodem. Każdy ma po prostu inny model walki, no. Eska.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips. Płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic. Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Serdecznie Was witam, przed mikrofonem Krystian Lis, 14 września, poniedziałek. Sprawdźmy, jaka pogoda dzisiaj w Krakowie. Do 18 stopni na krakowskich termometrach, może trochę popadać, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Nocne utrudnienia w Mistrzejowicach, od dziś ulica Piasta Kołodzieja, od ronda Piastowskiego do pętli autobusowej będzie zwężona. Te prace mają tam potrwać około 2 tygodni, wyłącznie od 18 do 5 rano. Zostańcie z nami.
16: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Od jutra strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Strażnicy skontrolują też używanie dmuchaw do liści oraz przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Pożar lasu na chorwackiej wyspie Bracz. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja zmaga się w tym roku z wyjątkowo suchym latem. Kraj nawiedziły fale upałów i brak opadów. Niebezpieczny wyczyn na Varsotower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej.

0: 14 dzień września 2026 roku jest dzisiaj. Ale co działo się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, który mamy teraz, o tym właśnie.
1: Trzeba sprawdzić.
0: W naszym kąciku odkurzającym.
1: A działo się dużo. Wybraliśmy z tego dużego jedną dużą, grubą sprawę. Bardzo grubą.
0: Póki co, na teraz. No i to na ówczesne czasy największą.
1: Kiedyś to było tłusto. Wrocławscy kucharze ustanowili rekord Guinnessa w ugotowaniu największej porcji bigosu. Na patelni o średnicy prawie 2,5 metra przyrządzono, uwaga, 280 kg tego kapuścianego polskiego przysmaku.
0: Mniam.
1: Zużyto po 130 kg słodkiej i kiszonej kapusty.
0: Mniam.
1: Po 17 kg mięsa i kiełbasy.
0: Mniam.
1: 15 kg cebuli.
0: Mniam.
1: I 11 cebuli. Mniam, okay. 11 kg kapeluszy świeżych tegorocznych podgrzybków.
0: A to już tak mniej mniam, ale dalej
1: wszystko
0: mniam.
1: Wszystko podlano skrzynką czerwonego wytrawnego wina.
0: A to mniam.
1: Bigosu starczyło dla 1500 osób lub jednego jarząbka, podawała Wirtualna Polska 14 września 2002 roku.
0: Ty, ale ty wtedy byłeś w podstawówce.
1: A,
0: widzisz? Już wystarczyło wtedy na jednego jarząbka.
1: Apetyt na życie.
0: Ale zwróćcie uwagę na to, że kiedyś to się można było kulinarnie bawić i wcale nie trzeba było dużo pieniędzy, żeby tyle bigosu ugotować. A teraz co? Kupisz tylko chleb, bułki, masło, mleko i już stówy nie ma. Wyska 2.

0: To o chirurgu piosenka. Otwiera wszystko to, co w sercu ma.
1: No. A ty otwierasz portfel, żeby mieć to serduszko naprawione, bo to wiesz, chirurg musi sporo zarobić.
0: Nie no, na NFZ jak pójdziesz,
1: to... A na NFZ właśnie mówię, że musi sporo zarobić. A. Są tacy chirurdzy, którzy zarabiają, wiesz,
0: a
1: po parę milionów dziennie.
0: Myślałem, że ty musisz wyłożyć na ten interes.
1: Wszyscy.
0: Wszyscy musimy z podatków, dobrze.
1: Stałam o 2:36 i do 5:30 sprzątam garaż i właśnie skończyłam i usłyszałam na antenie ostatnie zdanie prowadzącego, co robi ta o tej porze, że nie może ta spać. No i to jest pytanie na dzisiaj właśnie. No co robicie, że nie możecie spać?
0: Garaż, co jeszcze? Słuchamy.
2: No pytacie, czemu spać nie mogę? No. No bo taki fajny żołądek sobie program wymyślał robić od samego świtu. I co? I trzeba, żeby północ czekać. I żeby nie zaspać. No. A jak zaśpi się, to potem się do północy śnili i też na nic i co.
0: No, jakby mi się jarząbek śnił po nocy, to też bym spać nie mógł.
1: Ogólnie te bardzo lubimy takie miłe wiadomości. One nie są ukartowane, jest to spontaniczna wiadomość, prawda?
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, mamo.
3: SK2.
0: Ale miły głos ma twoja mama, nie wiedziałem, prawda? Nie wiedziałem, taki wiesz.
1: Zawsze można na nią liczyć. Wiesz, że ona kiedyś udawała świętego Mikołaja?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Naprawdę. I naprawdę. Wcale nie musiała mieć słusznej brody pewnie.
1: Uważasz, że moja matka jest krasnoludem?
0: To bardziej... No dobra, nie idźmy w tę stronę. Nie idźmy w tę stronę. Kochamy swoje mamy oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
0: 8 minut zostało do godziny 7:00. Budka suflera.
1: Ale w domu
0: teraz
1: się już nie pokaże.

0: 3 minuty zostały nam do godziny 7. Budka Suflera przygrywa. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas w ST2.
1: Żadne Dudy, żadne Tuski. Polska ma królową, bo jest pewna pani Krystyna. Krystyna, można powiedzieć, królowa, która właśnie zdobywa koronę. A jaką koronę, to za chwilę się dowiecie.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: 8 200 8 600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis, 14 września, poniedziałek. Już teraz widać, że niektórzy ruszają do pracy. Na 29 listopada z każdą chwilą przybywa aut. Podobnie jest na Opolskiej, również na Alejach, a także na Promnickiej w rejonie Kleparza. Coraz bardziej tłoczno. Dziś zapowiada się raczej pochmurny dzień w Krakowie. Na termometrach teraz mamy około 14 stopni. Spodziewamy się maksymalnie 19 i może przelotnie popadać, zwłaszcza wczesnym popołudniem.
17: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eskin 2. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w pobliżu Polski. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział dodatkowe zabezpieczenia przejść. Mają zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
19: Na najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
18: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
19: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
18: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
17: Według strony ukraińskiej celem ataku mógł być także pociąg, którym mieli podróżować dyplomaci, w tym m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ten skład także został ewakuowany. Dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje jednego z wiceprezesów. Podczas posiedzenia zarząd omówi też przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
20: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
17: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Polska 2 Sport.
17: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało z New England Revolution 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Drużyna Polaka w tabeli konferencji wschodniej zajmuje piąte miejsce.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Liście żółte się już robią, kasztany spadają z drzew powoli.
7: Zapomniałem.
6: Zapomniałeś?
7: Tak.
6: Nie dałeś dziecku kasztanów. A o której ci powiedziało wczoraj?
7: Nie no.
6: O 22:45?
7: Nie no.
6: Tata potrzebuje 15 no. kilo kasztana?
7: 19:16. Jak się kto spać kładłem.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Ale wiesz, jak jest trudno o kasztan na tej porze roku? To jest towar deficytowy.
6: Bo wszystkie dzieci... Wszystkie rodzice. Dzień dobry rodzice, dzień dobry dzieci.
15: Jak macie kasztana jakiegoś, to ja chętnie przygarnę.
6: 6:45 gramy 100. Sun and Grace, Filip Lato. Zróbcie głośniej.
22: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 11 minut po 7.
1: Co poeta miał na myśli?
0: No właśnie. Co miał?
2: Nie wiem, co miał. Poeci w ogóle słabo przędą ostatnio, prawda? Więc mógł mieć wszystko na myśli. Mógł mieć słowa na kacha albo jakieś inne.
0: Nie. No tak to może nie.
2: Chyba, że chodzi ci o jakiegoś innego poetę.
0: Chyba, że chodzi o słowo na ka kocham, na ha hulajnoga na przykład.
2: Nie, no to oczywiście, że tak. No. Posłuchajcie, to jest nasz cotygodniowy poniedziałkowy cykl, w którym to wy opisujecie nam, co też poeta miał na myśli. To co, zaprezentujemy dzisiejszy fragmencik?
3: Dzień dobry.
2: Razy słyszeliście tę piosenkę i się zastanawialiśmy.
0: Dużo.
2: O co
0: kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Ale dlaczego? Ale jak to się wydarzyło?
2: No to dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Co poeta miał na myśli według was?
0: Tak, wysyłacie głosóweczki tu i tu. Czekamy. Miejmy nadzieję, że rozwiązanie tej zagadki już za chwil parę.
1: Co poeta miał na myśli?

0: 18 minut po 7. Oj, Polacy nieładnie. Oj, Polacy nieładnie. Instytut Badań przeprowadził badania.
1: Tak zwane CBOS, wiecie.
0: Skoro Instytut Badań, to badania, nie?
1: Tak. On przeprowadza czasami badania. Tym razem wziął nasze języki, spojrzał na
0: nasze
1: języki.
0: Się, że do używania wulgarnego słownictwa przyznaje się aż 79% Polaków nigdy nie używa przekleństw, tylko co piąty Polak.
1: I to jest szok, moi drodzy. Wychodzi na to, że 20% Polaków to nie mowy. Eska.

0: poeta miał na myśli.
1: 24 minuty po 7:00, pora na rozwiązanie naszej pięknej, muzycznej zagadki.
2: Dzisiaj strachy na lachy były grane, moi drodzy.
1: Dzisiaj strachy na lachy nawet będą jeszcze raz grane. Proszę bardzo.
3: Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb.
1: Jak zwykle jesteście niezawodni w swoich interpretacjach.
4: Artyście chodziło o to, że ma taką ochotę na swoją ukochaną, że normalnie by ją zjadł. Pozdrawiam.
5: No cóż, posmarowałem tobą chleb, kocham cię, czyli kocha masło. Miłość do masła, po prostu. Pozdrawiam, Beata.
6: Cześć, Krzysztof się kłania. Poeta miał na myśli pewnie, że mu zabrakło masła i nie miał czym smarować. No to mówi sobie, posmaruje tobą chleb. No.
1: I witam bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, ale jednak tytuł tego tygodniowego mistrza interpretacji wędruje do Waldka z Warszawy.
7: Jego dziewczyna to taki pasztet, ale smaczna.
0: Co poeta miał na myśli w SK2? SK2. Wszystkie polskie

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie,
8: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
5: Do 8.30 potrwają utrudnienia na Zakopiance po porannym wypadku w Krzyszkowicach. Na trasie z Krakowa do Myślenic dostawczak wypadł z drogi i wjechał prosto do rowu. 3 osoby zostały ranne, a jezdnia w kierunku Zakopanego wciąż jest zablokowana i jak mówię, tak ma być jeszcze około godziny. Dzisiaj w Krakowie raczej pochmurno, niewykluczone przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 19 stopni. Zostańcie z nami, dobrego dnia.
6: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W rejonie Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wpadł do rowu. W kierunku Zakopanego zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
7: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
6: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Derby Manchesteru dla City. Manchester United przegrał na Old Trafford 0-1. Jedynego gola strzelił Erling Haaland. W Hiszpanii piątą wygraną w sezonie odniosła Barcelona. Katalończycy pokonali Levante 4-2 i zostali liderem La Liga.
8: Chciałem powiedzieć, że bryczki zabrali z Morskiego Oka, prawda? A tu policja będzie klepała Mustanga.
9: Polejcie.

0: No to błyszczymy. Błyszczymy tym, co sprzed lat. A jak coś sprzed lat, to kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj podróż do dawnych czasów.
1: O, do bardzo dawnych czasów. Jakie to dawne czasy.
0: Kącik odkurzający.
1: 2001 rok to był.
0: No, proszę bardzo.
1: 2001 rok.
0: Quo Vadis wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. Wchodzi film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza jest najdroższą produkcją w historii polskiej kinematografii. Jej budżet wyniósł 18 milionów dolarów, pisała polska agencja prasowa.
1: 14 września 2001 roku, tak, było takie rzeczy. Quo Vadis to, kumacie, to jest ten film, prawda, w którym główną rolę grał Marek Winicjusz, Ligia, Petroniusz, tam Neron występował, prawda? A przecież rolę, i to do tego główną rolę, powinien dostać Ursus.
0: To jest żart dochodzący.
1: Dojrzewający jak ser.

0: to wiesz i ty.
1: Ciekawe rzeczy się czyta też na X-ie. Wczoraj na przykład wieczorową porą PKP PLK na swoim X-ie napisało tak. Nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna w związku z niezapowiadanym przybyciem Łosia Emila wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Możliwe opóźnienia pociągów. Na miejscu są już kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają.
2: Z Łosiem.
1: Działamy, by Emil bezpiecznie, a nie koleją, wrócił do swojego środowiska.
2: A tam, no opóźnienia może i były, ale co to za opóźnienie? No powiedz, spójrzmy prawdzie w oczy, co to za opóźnienie? No, miał być taki pociąg, nie wiem, 2 po 7, a przyjechał 7:08. No.
3: SK2.

0: Bam, tu-tu-bam. Tak, tak się skończyło. Jamie Whiskey w Radio SK 2, 5 minut zostało do 8.
1: Zobaczcie, jakie to jest połączenie. Jamie Whiskey, nie? Jeszcze to przed 8 wszystko.
0: Bardzo fajne połączenie.
1: Takie połączenia tylko w Radiu SK 2, moi drodzy. I dobrze, że powiedziałeś, że jest 5 do 8, dlatego że po 8 gramy w Państwa Miasta.
0: 726-826-826 lub Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Dzisiaj jest bardzo wdzięczny dzień, bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Zobaczcie, 14 dni po wakacjach.
0: Już wypalenie zawodowe. Nie? Do psychiatry L4 na pół roku.
1: Wasze sposoby na wypalenie zawodowe zapraszamy. Może z jakiegoś skorzystam. 7268 26826 albo Messenger.
2: S.

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.
21: Krystian Lis. Poważny wypadek na Zakopiance w Krzyszkowicach. Na odcinku między Krakowem a Myślenicami samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. Ranne zostały 3 osoby. Utrudnienia w kierunku Zakopanego mogą potrwać do około 8.30. Dzisiaj w Krakowie maksymalnie 19 stopni. To będzie raczej pochmurny poniedziałek, chociaż jest szansa na przejaśnienia, ale dopiero późnym popołudniem. Parasol lepiej mieć przy sobie, bo przelotne opady niewykluczone.
22: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 3 osoby zostały ranne, to po wypadku na Zakopiance. W okolicach Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. W stronę Zakopanego przejedziemy tylko jednym pasem, tworzy się kilkukilometrowy korek. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
23: Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
24: Wybuch, ja już poczułam,
23: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
24: Kiedy ty na bez kurtki?
23: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
22: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To była wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
0: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
1: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
6: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa, no i piękny pochód.
22: Hasło tegorocznego korowodu brzmiało Korzenie i liście, a materiał przygotowała Aleksandra Kanoniak.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl
24: SK2 Sport.
22: Polscy siatkarze liderami grupy B, biało-czerwoni, odnieśli kolejne pewne zwycięstwo. Pokonali Macedonię Północną 3-0 i nadal nie stracili seta. Dziś mają dzień wolny, jutro o 18:00 zagrają z Ukrainą, a fazę grupową zakończą w środę meczem z Bułgarią. Dziś ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie Piasta Gliwice. Jutro dwa zaległe spotkania. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną.
16: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
25: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Dzisiaj 14 września obchodzą imieniny.
26: Wymyśliłem się coś a propos Siemomysła.
25: Co?
26: To Siemomysł, że nie myślisz, nie? No. Mam pytanie do ciebie, bo jest taki zespół Ich Troje, nie? No. A dlaczego nie Ich Korynt, Ich Teby, Ich Ateny albo Ich Sparta, tylko Ich Troje?
24: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: A od którego to się tak biegło tak dużo kilometrów?
26: Maraton.
25: No, ale to nie pamiętasz z jakiej miejscowości do jakiej? To nie było do Troi przypadkiem.
26: Podejrzewam, że z Poznania do Siemiatycz, ale można się pomylić.
25: Bo na przykład Michał Wiśniewski lata po całej Polsce za ukochaną, nie? Tyle ich miał, że wiesz, może ich troje? Nie znam się. Może to jakiś sport chodzi.
26: Może w waszej miejscowości mieszka ukochana Michała Wiśniewskiego? Dajcie znać.
25: 3 po 8:00.

0: taki sekret się robiło w pamiętniczku. Zawsze róg się zaginało, pamiętasz?
1: Tak, i pod tym rogiem było jakiś głupi wiersz.
0: Na przykład. No i w ten sposób można pamiętać o drugiej osobie. Nie wiem, czy macie jeszcze swoje pamiętniczki z
1: To się Złote Myśli nazywało.
0: A też, też.
1: 20 tak. pytań, prawda? I na każde odpowiadałeś tak, żeby wypaść jak najlepiej.
0: I Sarsa sobie otworzyła Złote Myśli i napisała się ten utwór. Czy będziemy się pamiętać? 9 minut po 8. Teraz o konsumpcji. Konsumpcji, bo niektórzy zmniejszają opakowania i nie informują tych, co kupują. I teraz za tych, co tak robią, się wezmą.
1: Tak, badanie z 23 roku wykazało, że jest takie zjawisko, które się nazywa downsizing.
0: Właśnie tak.
1: No, czyli chodzi o to, że opakowania są po prostu takie, jakie były, ale w środku jest trochę mniej produktu za tę samą cenę. I najczęściej dotyczy to słodyczy i na biało. UOKiK sprawdził, no i są firmy, które rzetelnie informowały o tych zmianach, ale są też firmy, które nieuczciwie podchodzą do tematu i na przykład nie informują klientów o zmianach wielkości produktów w środku. Czyli są takie, które działają uczciwie i takie, które działają po cichu i nieuczciwie.
0: No, ale te, co uczciwie podchodzą do tematu i informują klientów o zmianach, to dbają o to, by ten wilk był syty i owca cała,
1: a te,
0: nie?
1: które działają nieuczciwie, dbają o to, by człowiek był chudy i portfel był chudy. Eska.

0: magiczny, piękny utwór od Carly Fernandez w Radio SK2. A, koło już.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Jak ninja jesteś.
0: No, idziesz, no, wszystko. Dobrze, mamy koło i mamy dzisiaj dwie zawodniczki. Ania i Irena, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Hej.
0: Mamy dwa dzień dobry, znaczy jedno dzień dobry, jedno hej. Ale to też tak ładnie.
4: Ładnie.
0: Witamy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
4: W prawo czy w lewo, Aniu?
6: W prawo.
4: W prawo, proszę. To ja zrobię. Mam bliżej.
0: Joker.
4: O, Joker.
0: Aniu, możesz sama sobie wybrać literę.
4: M?
6: My. My jak mama.
0: My jak mama. 20 sekund, uwaga.
4: No to lecimy, uwaga, państwo.
6: Mołdawia.
4: Miasto.
6: Mińsk Mazowiecki.
4: Znana postać.
6: Maryla Rodowicz.
4: Roślina.
6: Magnolia.
4: Kolor.
6: Morelowy.
4: Zawód.
6: Murarz.
4: Samochód.
6: Mazda.
4: I tutaj musimy skończyć.
0: Już, nie zdążymy. Tak? 7, bo ja chyba nie mam zastrzeżeń.
4: Ja też nie mam. Ale zobacz, Mińsk Mazowiecki powiedziałam. Ale jakby
6: nie wiem, czy takie coś jest.
0: Ale jest.
4: Jakbyś powiedziała Mińsk, też
0: byśmy ci zaliczyli. Troszkę tak, straciłaś czas na ten Mazowiecki, ale dobre, bo polskie.
4: Tak jest.
0: To jest nasza dewiza. Dobra, 7 punktów, Aniu, dla ciebie. Irenko, 7 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W prawo, poproszę.
0: Prawo, proszę bardzo. Byłem przygotowany w lewo, ale powiedziałaś w prawo i musiałem zmienić ułożenie dłoni. Dobrze, dla ciebie będzie litera R. R jak rower. 20 sekund, Ireno, uwaga, państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Rzym.
0: Rzeka.
5: Ren.
0: Tytuł filmu.
5: R.
0: Imię.
5: Robert.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Potrawa.
5: Rosół.
0: Zawód.
5: Ratownik.
0: Samochód.
5: Renault.
0: Znana osoba.
5: Rihanna.
0: Wow! Co tu się wydarzyło? To ta Rihanna jeszcze rzutem na taśmę chyba była, nie?
4: To była, no. A nawet jakby nie było, no to jakby nie patrzeć, wtedy by było 8 punktów.
0: No.
4: A jest 9 punktów.
0: A ja bym nawet powiedział, że więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć!
4: A co miałaś jeszcze?
6: Dziesięć.
4: A znana osoba.
0: Dziesięć.
4: Jeszcze rzeka.
0: 10-7, co za pojedynek. Irena, do ciebie leci prezent marzeń wartości 500 zł.
5: Wow, dziękuję
0: ślicznie. Takich zawodników, no.
5: Dziękuję.
0: No.
5: A czy ja mogę pozdrowić?
0: A możesz.
5: Z okazji tego wypalenia zawodowego, no. Chciałabym tylko pozdrowić wszystkich mieszkańców Hrubieszowa, a zwłaszcza pływalnię Fala, która słucha Radio SK2, dlatego wiem, że są konkursy takie jak ten.
0: Super.
5: Na przykład.
4: Jak ci się połączyła pływalnia Fala z wypaleniem zawodowym?
0: Bo na wypalenie zawodowe trzeba chlusnąć wodą,
5: wodą,
0: żeby nie było
5: i
0: wypalenia.
5: I żeby się ocknąć. No, tak,
0: no, wskakujesz do wody i już nie jesteś wypalony, tylko jesteś utopiony.
4: Tak.
0: Ania, ty też możesz kogoś pozdrowić, jak już tak pozwalamy sobie na takie pozdrowionka.
6: No to super. Ja akurat chciałam pozdrowić ZUS, najlepiej oddział w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję za to chorobowe, którego nie dostałam.
0: No właśnie, pięknie. Dobrze, no. Super pozdrowienia.
4: Nie,
0: Aniu,
4: ma chorobowego i z tego się bierze wypalenie zawodowe. No.
6: Tak właśnie.
0: No. Nagroda pocieszenia do Ani, główna nagroda do Ireny. Jutro po 8 też zagramy. Piękne pozdrowienia, dziękujemy.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Duo, u nas jest duo. Tu Demono, a na antenie Radia SK2 cały czas nasze duo, Wajda i Jarząbek.
1: To jak macie aparat w smartfonie, to można pomóc NASA. NASA apeluje o taką pomoc. Zachęca użytkowników smartfonów do fotografowania nieba w celu wsparcia badań prowadzonych przez satelitę Pace.
0: Pisze się Pace, ale chyba czyta się Pace. Skoro Space to jest Space, to Pace to musi być Pace.
1: Tak czy inaczej, nie? Jak macie aparat, to możecie pomóc Pace.
0: Pace możecie pomóc.
1: Na przykład, no.
0: Ale powiem ci, że jak ja patrzę na swoją galerię, to jedynie jak mogę pomóc NASA, to w wychowaniu dzieci.
1: Tak. Ja mam bardzo podobnie. Ostatnio przeglądałem swoją galerię, prawda? Jest zdjęcie pokoju moich dzieci i powiem wam szczerze, że wejść tam, po prostu ja patrzę na to wszystko, tam trzeba tylko wejść i jeszcze tylko NASA na środku.
2: SK2.

0: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Przed mikrofonem Krystian Lis. Od dziś wielkie utrudnienia na ulicy Piasta Kołodzieja. Rusza tam remont nawierzchni od ronda Piastowskiego do pętli. Te roboty będą prowadzone nocami od 18 do 5 rano. Będzie ruch wahadłowy i tymczasowe objazdy. Na prace mają potrwać około 2 tygodni. Dziś raczej będzie pochmurno w Krakowie, niewykluczone przelotne opady deszczu. Przejaśnienia, jeśli nastąpią, to dopiero pod wieczór. Na termometrach maksymalnie 19 stopni.
16: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Słowak poszukiwany przez Interpol, zatrzymany w Częstochowie. 56-latek był ścigany za próbę zabójstwa na zlecenie w Ukrainie. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymany. 2 lata temu wpadł za udział w gangu, który podrabiał pieniądze. Wyścig samochodów, ale bez ryku silników. 19 września w Belgii odbędą się Mistrzostwa Europy aut napędzanych energią słoneczną. W całodobowym wyścigu wystartuje też Łódź Solar Team, a polska ekipa jest aktualnie wicemistrzem Europy. Z kolei w Formule 1 Kimi Antonelli ucieka coraz bardziej rywalom. Tym razem Włoch wygrał Grand Prix Hiszpanii na torze w Madrycie, a dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niej ma już 81 punktów przewagi nad drugim Georgem Russellem.

0: A kto nie słuchał, ten trąba. No, taka jak w tym utworze.
1: To posłuchajmy w takim razie czegoś nieświeżego.
0: O, lubimy te nieświeże.
1: Oczywiście,
0: one,
1: że tak.
0: One bawią i uczą i czasami się mówi, że jak news jest długo, to długo gdzieś dawno temu się pojawił, to już brzydko pachnie.
1: A wcale, że tak nie jest, prawda?
0: No, chociaż trochę tak jest z tym.
1: Warto wrócić do tego, co się działo.
0: No, z tym kącik tak. Odkurzający. Warszawa. Duszący smród w szkole. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 4 w Ursusie nie mogą chodzić do swojej placówki, bo na korytarzu unosi się duszący zapach. Sanepid sprawdza sytuację w budynku, donosiła Wirtualna Polska 14 września 2018 roku.
1: Na mój nos winna może być grochówka albo fasolówka? Nie wiem. Ale zobaczcie, jakie cwaniaki, prawda? Oni te diety planetarne już 8 lat temu testowali. Na żywym organizmie.

0: jak sierpnia.
1: O, zazdroszczę Krzysztofowi. 8.50, to on ma sen dopiero.
2: No, widzisz? Może na nocną zmianę pracował, wiesz, i to o 6 odbija dopiero kartę zakładową.
1: Mogłbym zacząć śpiewać, to bym teraz leżał do 9.
2: 10 minut do 9 właśnie. Zostało chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: Ach, jak my lubimy takie sukcesy. Sukces polskich dworców w rankingu European Railway Station Index 2026.
2: My English isn't as great as it could it be after so many years of learning.
1: Tak jest.
2: Jest to ranking, który ocenia polskie, ogólnie dworce pod kątem punktualności, infrastruktury i usług dla pasażerów.
1: I teraz zastanawiacie się, które dworce. Tak.

0: Banda i Banda dalej koncertują. Ostatnio widziałem plakat, że gdzieś tam koncert za niedługo tej grupy. 6 minut niecałe zostało do 9. Kto nas słuchał uważnie przez całe wakacje, ten wie, że mieliśmy taki pewien cykl wakacyjny, do którego bardzo często zgłaszał się jeden ze słuchaczy, to Tomek. I Tomek właśnie znowu nagrał nam głosóweczkę.
1: Tak, was słucham i pozdrawiam. Trzymajcie się, panowie z Las Palmas. Hej, Tomek.
0: Tomek z Las Palmas. Dziękujemy. Kojarzymy, pozdrowienia.
2: Oczywiście. I tym właśnie różni się Tomek od edukacji. Bo nauka nie poszła w las, a Tomek tak.

0: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: W branży pracuje

0: lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
4: Szalik?
3: Zimno.
5: Herbatka?
3: Cieplej.
4: Grzejnik.
3: Gorąco.
5: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
3: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
16: I po reklamie.
17: 14 września w kalendarzach, imieniny obchodzą Roxana i Bernard. Z nietypowych świąt dzisiaj mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Na termometrach w Krakowie maksymalnie 19 stopni. Tyle będzie w najcieplejszym momencie dnia. Niebo szczelnie przykryte chmurami. Dopiero pod wieczór jest szansa na przejaśnienia, a wczesnym popołudniem niewykluczone przelotne opady deszczu, więc parasol lepiej mieć przy sobie. Zostańcie koniecznie z nami. Pora na newsy.
18: Zbliża się 9. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To nie są ćwiczenia, to poważna eskalacja ze strony Rosji, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodaje, Rosja może planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Zagrożone są m.in. tereny przygraniczne. Wczoraj Rosjanie zaatakowali stację benzynową i pociąg Kijów-Warszawa w pobliżu polskiej granicy.
19: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
18: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 koło Grójca w miejscowości Maciejówka w stronę Radomia. Ciężarówka uderzyła w bariery. Kierowca z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
20: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
18: a policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Polityczny remis w Szwecji. Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto stworzy rząd. Według prognoz centrolewica może mieć 175 mandatów, a prawica 174. To oznacza, że w wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
18: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
6: SK2 News, Kraków.
17: Krystian Lis, mieszkańcy Mistrzejowic po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość. Zapowiadany na jutro start nowej linii tramwajowej został przełożony tym razem na 21 września. Urzędnicy tłumaczą to procedurami odbiorowymi. Nowe połączenie ma skrócić czas dojazdu do centrum miasta o 12 minut. Od dziś wielkie utrudnienia na ulicy Piasta Kołodzieja. Rusza tam remont nawierzchni od Ronda Piastowskiego do pętli. Roboty będą prowadzone nocami od 18 do 5 rano. Będzie ruch wahadłowy i tymczasowe objazdy. Te prace tam mają potrwać około 2 tygodni.
21: Mamy 9:00. Tak, dzisiaj skupimy się na walce z wypaleniem zawodowym. Takie mamy święto w kalendarzu i ja też wam będę przypominała, że życie to nie praca, bo cytując pewnego mądrego skrybę, życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. I wszystko to znajdziecie w polskich hitach, które zagram wam. Gramy wam cały czas i zagram wam w tej godzinie. Zalia i Dawid Podsiadło, przed nami Kasia Grodzka. Dzień dobry, budzimy się wszyscy.
22: No to gramy.

0: Niech mi ktoś powie, że polski rok nie ma rozmachu. Trochę dobrego, właśnie, polskiego roka. Przy poniedziałku na pewno nie zaszkodzi. Polski Human gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, a co tam słychać w Polskim Komitecie Olimpijskim? No, dzisiaj po południu zbierze się zarząd i państwo zdecydują, co dalej z prezesem Piesiewiczem. Czy ktoś go zastąpi, czy będzie to konkretne nazwisko. Sprawa ma związek oczywiście ze śledztwem wokół znanej wszystkim giełdy kryptowalut. Oczywiście sprawa i zarzuty są naprawdę bardzo poważne, ale widzę tutaj jeden pozytyw. Dzięki tej historii wyklarowała się nowa dyscyplina olimpijska. Trzymanie się stołka na dystansie olimpijskim oczywiście.
1: SK2.

Tym naszym wehikułem przenosimy się do 1987 roku, a chodzi o C'est la vie i Paryż z pocztówki od Andrzeja Zauchy. Jacek Cygan napisał poetycki tekst, opierając się tylko i wyłącznie na własnej wyobraźni i zdjęciach ze starych pocztówek. W momencie tworzenia utworu autor słów nigdy wcześniej stolicy Francji nie odwiedził. No i jak wyszło? No wyszło takie piękne cudo.

0: Jeśli powoli planujecie sobie ferie albo też wakacje w przyszłym roku i szukacie jakichś inspiracji, gdzie by tu się wybrać, to ta nowość od Bero może wam coś podpowiedzieć. Jakub, kręcąc teledysk właśnie do tego kawałka, odwiedził wszystkie 16 województw po to, żeby pokazać, co ciekawego można tam zobaczyć. Naprawdę warto zerknąć, bo to 3 tygodnie ciężkiej pracy całej ekipy i 7000 kilometrów na liczniku. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami jeszcze muzyczna nowość od Kuby i Kuby, a także Róże Europy.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
1: I po reklamie.

0: Kraków.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: kawałek, który mnie osobiście kojarzy się z moim panem matematykiem ze szkoły. Rymował sobie niedziel przez zero cholero. Ja wiem, że to jest niezbyt dyplomatyczne, ale jednak zapamiętałam na lata. Mniej niż zero, Lady Punk, takie polskie klasyki. Gramy wam w Radiu SK2, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Już powoli startujemy z poniedziałkowym przedpołudniem. Czas mija błyskawicznie. Dzisiaj słońce wzeszło 13 minut po 6 i zajdzie w Krakowie za 2:07 wieczorem. Maksymalnie 19 stopni wskażą krakowskie termometry. Może przelotnie popadać. Szansa na przejaśnienia jest, ale dopiero pod wieczór. Jeżeli chodzi o to, co dalej w pogodzie, to jutro zapowiada się całkiem przyjemnie, sympatycznie, do 22 stopni i bez deszczu. Na środę nawet 26.
14: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Pisiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
16: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
15: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
14: A dziś także sąd ma się zająć zażaleniem za aresztowanie Radosława Piesiewicza. Zakopianka znów przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano samochód wypadł z drogi i wjechał do rowu. Utrudnienia dotyczyły jezdni w kierunku Zakopanego, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
17: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
14: Służby badają teraz przyczynę tego zdarzenia. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coraz większe zmęczenie pracą i wyczerpanie psychiczne oraz fizyczne to jedne z jego objawów. Eksperci apelują, żeby ich nie bagatelizować. Wypalenie zawodowe może poważnie odbić się na zdrowiu, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
18: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie dobrze może spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
14: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
12: SK2 News, Kraków.
13: Krystian Lis, wyścig o prezydenturę łeb w łeb. W najnowszym sondażu Ibris Łukasza Gibałę i Monikę Piątkowską dzieli zaledwie 0,5 punktu procentowego. Lider ma 17,5% poparcia, ale kandydatka KO i PSL depcze mu po piętach. O wszystkim zadecyduje 27 września, bo z sondażu wynika, że co piąty krakowianin wciąż nie podjął decyzji. Nowy targ zamienił się w stolicę dwóch kółek ze sprawą Małopolska Tour. Ponad 1300 osób, od maratończyków MTB po dzieciaki w wyścigu SK Kids Race.
19: Dzisiaj jaki dystans?
20: 22.
13: Patronowało Radio SK.
0: Mamy 10, a ja już wypisuję wam receptę na 10 polskich hitów, które poprawią wam nastrój w tej godzinie. Mam dla was piękny duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim, a na początek mocniejsze brzmienie. To od zespołu Happy Set. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: 100% polskich hitów w zasięgu waszego ucha. Tak wam gramy w Radiu SK2, a to w zasięgu twego wzroku i goja. A ja patrzę na badania prosto z USA. Ponad 70% dorosłych Amerykanów przyznało, że w ostatnich miesiącach odczuwało takie silne fizyczne i psychiczne zmęczenie codziennością. To przez ciągłe poczucie presji i niepewnej sytuacji gospodarczej. No smutno się to czyta. Ale nie wiem, czy kojarzycie ten trend, że Amerykanie zaczęli odkrywać coś, co my Europejczycy znamy od dawna. Tutaj jako przykład mogę podać się kompot, czy też wietrzenie mieszkania. Tak to chyba ostatnio się odbywa. No to chyba właśnie odkryli kolejne europejskie doświadczenie. Nastrój w polski poniedziałek.
1: SK2.

0: O Boże, znowu poniedziałek. Tak na pewno powiedziało dziś z Pół Polski, a Muniek i Spółka o tych sprawach wyższych napisali mi piosenkę. To Bóg i Tilof w Radiu SK 2. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym, sprawdziłam. Felinoterapia też może, słuchajcie, pomóc. Ujmując to trochę prościej, terapia z kotami oczywiście. Głaskanie ich sierści obniża stres i też może zrelaksować. Dużo dobrego robi też, uwaga, słuchanie kociego mruczenia. Ma właściwości kojące i obniża ciśnienie. Ja na przykład kota nie mam, ale od zawsze lubiłam ten dźwięk przypominający mały traktorek. W ten sposób można swój stres po prostu zaorać.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Musimy porozmawiać.
4: Nie?
3: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz.
4: Nie?
3: Ale tak dalej być nie może.
4: Nie,
3: nie chodzi o ciebie.
4: Nie.
3: A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: A jakby tak wziąć gumkę i wymazać to, co nam nie pasuje z naszej przeszłości? No, tak się niestety nie da, ale jakby się dało, to moja gumka na pewno pachniałaby jakimiś takimi truskawkami, bo pamiętam, że w latach 2000 były takie bajery do kupienia w sklepie papierniczym. Oj, były. Kwiat jabłoni i od nowa. Gramy wam w Radiu SK 2, przynajmniej newsy punktualnie o 11. Można zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj.

0: Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Carbonara.
5: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
0: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
8: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
13: I po reklamie.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis. Warto pamiętać, że dziś zaczną się wielkie utrudnienia na ulicy Piasta Kołodzieja, bo tam ruszy remont nawierzchni od Ronda Piastowskiego do Pętli. Te roboty będą prowadzone wyłącznie od 18 do 5 rano. Będzie ruch wahadłowy i tymczasowe objazdy. Prace mają potrwać około 2 tygodni. Na termometrach w Krakowie dziś w najcieplejszym momencie dnia 19 stopni. Chmury będą dominować na niebie i może przelotnie popadać.
15: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
16: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
15: Mówi Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji, a za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Diesel coraz bliżej 9 zł za litr. Średnia cena oleju napędowego to już 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu może wzrosnąć do 8 zł 95 groszy. Drożeje też benzyna za litr 95. Kierowcy płacą średnio 7 zł 89 groszy. To najwięcej od czerwca 2022 roku. Ceny benzyny mają jednak się ustabilizować. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad 10 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet 9 z przodu.
15: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie, dostawy paliw są niezagrożone. Chce przelecieć nad Atlantykiem jak 100 lat temu. Krzysztof Taczalski z Zakrzówka planuje pokonać ocean repliką samolotu Charlesa Lindbergha. Do lotu przygotowuje się od kilku lat. Ma już licencję pilota i trenuje na symulatorze. Teraz szuka sponsorów, a lot ma potrwać około 33 godzin.
4: SK2 News, Kraków.
14: Krystian Lis. Okoliczności tej tragedii ustala teraz krakowska policja. Wczoraj na Zakrzówku strażacy odnaleźli pod wodą ciało człowieka. Do akcji zaangażowano specjalistyczną łódź ratowniczą oraz nurka. Trwa wyjaśnianie sprawy. Kawiarnia i organizowanie wydarzeń dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Takie mają być funkcje Jordanówki. Trwa remont pawilonu, a równocześnie urzędnicy szukają dzierżawcy.
18: To nie będzie fast food, to będzie mała gastronomia z dodatkiem funkcji społecznej.
14: Mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, a prace w Jordanówce mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
19: Lot zabytkowym samolotem nad oceanem, no klasa, tylko co robić przez te 33 godziny? To sporo czasu na dokręcanie śrubek w trakcie lotu. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie my też polecimy, tylko muzycznym wehikułem czasu, a na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, dzień dobry.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.
21: Teraz gra.

To twoje radio, które gra 100% polskich hitów. Budka Suflera za nami w Radiu SK2. Wspominaliśmy przed chwilą o locie zabytkowym samolotem nad Atlantykiem, który ma trwać 33 godziny. No to teraz wręcz przeciwnie. Opowiem wam o najkrótszym locie na świecie. Pewne szkockie linie obsługują lot pasażerski między takimi małymi wysepkami. Dystans to 3 km, a podróż trwa zazwyczaj 1,5 minuty, choć przy dobrych wiatrach, jak tam dobrze powieje i dobrze piloci złapią, to nawet i poniżej minuty schodzi czas tego kursu. Bardzo szybko. No to chyba bardzo ważną procedurę oklaskiwania udanego lądowania pasażerowie rozpoczynają w ogóle przed wejściem na pokład.

Gdzieś słyszałam, że prawdziwe oblicze drugiego człowieka poznamy po tym, jak traktuje gołębie. Ja nie wiem, czy to jest dobry punkt odniesienia, za to wiem, że piosenka o gołębim puchu w roli głównej w latach 80. zrobiła wielki szum na polskiej scenie muzycznej. Mówię oczywiście o przeboju Gołębi Puch od zespołu Lombard. Utwór trafił na wydaną pod koniec 1985 roku płytę Anatomia, a o charakterystyczne, syntetyczne brzmienie zadbali inżynierowie ze studia w Holandii. Przed nami Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: A to nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Co mi tam? Widzę, że Wiktoria powoli chce czmychnąć z zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, bo w ostatnim notowaniu zajęła właśnie 20 miejsce. Jeśli lubicie ten kawałek i myślicie, że chętnie usłyszelibyście go w piątkowym zestawieniu, to sk2.pl, tu możecie na niego zagłosować, a kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renomą Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza. Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips. Płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic. Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
15: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
18: I po reklamie.

0: wczoraj udało mi się zobaczyć, słuchajcie, konika polnego, ale cygady to nie widziałam co najmniej od kilku lat. Dobrze się skubane kamuflują. Za to u nas słychać cykady na Cykladach. To zespół ma nam w Radiu SK2. Tuż przed południem wam gramy najlepsze polskie hity. Przed nami też newsy.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez barista.

0: gotowe specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Druga część poniedziałku przed nami. Dzisiaj maksymalnie 19 stopni wskażą krakowskie termometry. Pod wieczór dopiero jest szansa na przejaśnienia. Jutro ma być cieplej, do 22 stopni bez opadów deszczu. Środa z kolei będzie najcieplejszym dniem tego tygodnia. Nawet 26 stopni mają wskazać krakowskie termometry. Ciśnienie idzie w górę, wiatr dzisiaj powieje słabo. Zostańcie koniecznie z nami. Już teraz dobrego popołudnia.
10: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. W niedzielę, przypomnijmy, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
11: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. To ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
10: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymanie pociągu i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
12: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
10: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalali, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
13: Tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców.
10: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych.
8: SK2 News, Kraków.
9: Krystian Lis, 440 projektów walczy o głos w nowej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Ruszyło głosowanie. W tym roku zasady są prostsze. Wystarczy wybrać jeden projekt ogólnomiejski, jeden dzielnicowy, a co najchętniej zgłaszali krakowianie?
14: Od parków, kina plenerowe, różnego rodzaju warsztaty.
9: Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta. Głosowanie do 28 września. Tramwaje w Krakowie będą serwisowane kosmicznym sprzętem. W Zajedzni w Podgórzu powstanie nowoczesna hala MPK, w której specjalne podnośniki podniosą cały tramwaj razem z torami. Start prac przy Rzemieślniczej pod koniec roku.
15: Poniedziałek, prawie połowa września i wybiło właśnie południe 3 minuty po 12 w tej godzinie. Kamil Nosel zrobi komuś niezłą wkrętę, kapelusze również z górnej półki, a przede wszystkim to, po co tutaj jesteście. Tylko polskie hity i nie będziemy ich dawkować. Ile tam ich mam?
4: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
17: Jak od rana działacie na pół gwizdka, to teraz podkręcamy tempo. Kowalski, witajcie w SC2.
18: Zobaczył ją.

0: Bracia i Wierzę w lepszy świat. Nie uwierzycie, jaką wkrętę Kamil Nosel teraz komuś wywinie.
1: Nosel wkręca.
2: Czy ja do pana Krzysztofa się dotelefonowałam?
3: Tak.
2: Dział odpraw lotniczych z Pechera Dagmara, proszę pana. Dostaliśmy z biura podróży od państwa listę pasażerską na wylot do Egiptu. To jest pan, tak?
3: Tak.
2: Ja widzę w historii, proszę pana, że tutaj był problem, jeśli chodzi o walizkę. Czy ja mogę się z panem umówić, proszę pana, na nadanie tej walizki? Bo nie chcemy, proszę pana, mieć takiej samej sytuacji jak ostatnio.
3: To znaczy, co ja tam muszę?
2: Bo tak, w zeszłym roku widzę, że była awantura ze zgubioną walizką u pana.
3: Tak, z opóźnieniem przyszła.
2: Chcemy tego uniknąć, proszę pana, bo ostatnio te osoby, które z państwem się kontaktowały, były na lekach. I tutaj nam wyszło, proszę pana, bo oni zdjęli L4 na dłużej. I chcemy uniknąć tego samego, jeżeli znowu będzie zgubiona walizka. Więc prośba jest taka, żeby pan sobie ją nadał.
3: Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Poczta.
2: No gdyby pan mógł ją nadać i przy okazaniu biletu pokazać kwity nadania, to będzie po sprawie.
3: No nie wiem, co ja mam zrobić.
2: No to przecież panu mówię, co ma pan zrobić.
3: Wysłać, tak? Pocztą czy kurierem,
2: no
3: tak?
2: Tak, ponieważ my, proszę pana, na lotnisku nie weźmiemy tej walizki, bo od razu pan się będzie nam świecił na czerwono, jako awanturnik.
3: Ja się nie awanturowałem, tylko proszę panią.
2: Taką adnotację mam, proszę pana.
3: To się postaram, bo ja się nie jestem zorientowany, jak to się robi, proszę panią.
2: No kurierem na poczcie, albo pocztą na kurierze.
3: No to ile muszę wcześniej wysłać?
2: No tak, żeby do Egiptu doszło, proszę pana. Ja panu z doświadczenia powiem, że idzie no przynajmniej tydzień.
3: I koszty ponoszę.
2: No tak, bo my nie możemy tej walizki zabrać, bo będziemy się bali, że pan znowu nam zrobi awanturę.
3: Ja, proszę panią, awantury nie robiłem, tylko się upominałem o walizkę. I żadnych nikt awantur nie robił.
2: Proszę pana, gdyby nie było awantury, proszę pana, to osoba przyjmująca reklamację by nie poszła na L4.
3: No to ja nie wiem.
2: Dobrze, czyli co, temat jest załatwiony?
3: Tak, w razie czego to po ten numer można dzwonić.
2: A nie, niech pan to wszystko załatwia z Moniką teraz.
4: Krzysiu, jesteś wkręcony w Radiu SK, wszyscy cię słuchajmy.
3: Dobrze, ja to rób tak. Nosel wkręca.

0: SC2 wyrastają, polskie hity jak grzyby po deszczu i zamki na piasku Lady Punk.
1: I grzyby też były powodem problemów dwóch Włochów, czytam w świecie internecie. Pojechali sobie na grzybobranie do Szwajcarii i nie wiedzieli, że w szwajcarskich lasach jest tam dzienny limit zbierania grzybów. Można tylko 3 kg, nie więcej. A Włosi uzbierali sobie 30 kg i dostali za to spory mandat za grzyby.
2: SK2.
1: Najdroższe kapelusze, jakie można przywieźć z zagranicy.
2: Reklama.
3: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 35.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Ale to po prostu płynie. Sama Chwesty 2 i Hip Hip Hura, a my oczywiście płyniemy cały czas pod prąd. Jak rybki, a nie jak z prądem śmieci, które to będziemy z rzeki wyławiać w newsach Eski 2 punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę.

0: Ascorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Duże zachmurzenie i deszcz to w pogodzie na dzisiejsze popołudnie w Krakowie. Dopiero pod wieczór ma się przejaśniać i maksymalnie do 19 stopni w ten poniedziałek. A co w kolejnych dniach? Aura będzie dynamiczna. Jutro do 22 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W środę ciepło, nawet 26, ale w czwartek już tylko 16 i znów opady, a potem ocieplenie ponad 20 stopni w ciągu dnia. I ciśnienie, tak jak temperatura, też będzie się w tym tygodniu wahać.
8: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacja z ostatniej chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKO zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza, a właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKO jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie scenariusze są na stole.
9: Prezydium PKO zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKO Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
10: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
9: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. Rzekę sprzątali dziś w Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habire, co można znaleźć w Warcie.
11: Widzimy sety śmieci, tu są puszki.
12: Dużo jest puszek, butelek, są opony. Wagowo samych opon jest około 300 kg.
13: Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
11: Dlaczego to trafia do rzek?
13: Głupota ludzka. Nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje. Człowiek wypije, potem już nie chce tego opakowania zabrać.
8: Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty od 4 lat. Zebrano już ponad 4,5 tony śmieci.
6: SK2 News, Kraków.
7: Kasia Snakowska, 28-latek, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok zaatakował nożem kibica Wisły, trafił do aresztu. Ma też zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
14: Mężczyzna generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności.
7: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Napastnikowi grozi do 20 lat więzienia. Online i stacjonarnie w 100 punktach w mieście można już wybierać projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim. Krakowa. Głosowanie do 28 września.
15: Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Taki dzień mamy 14 września. Tutaj w kalendarzu widzę. Różne rzeczy wypalić można. Na przykład dziurę w spodniach podczas ogniska albo dziurę w garnku również, ale my nie wypalamy się w żadnym wypadku w pracy. Od wypalania ja jestem tutaj i właśnie wypalam dla Was 10 polskich hitów bez przerwy. To co, dorzucamy do pieca?
6: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
15: Marisa, Stachurski, Zio, Margaret, Oskar Cyms. Takie hity w tej godzinie, że wypalimy dziurę w podłodze albo napięcie w klapkach. Kowalski, witajcie.

0: magiczne słowa w SC2 w dziesiątce hitów i to bez żadnej przerwy, wypalone w polskiej muzyce. Sypiemy tutaj najlepszymi w SC2 tylko hitami, jak branże, w których szef może sypnąć podwyżką, czytam w internecie. Nagłówek z kolorowej pracy, w tych branżach wynagrodzenie rośnie najszybciej. Mówię, kliknę, sprawdzę, zobaczę, może moja albo twoja. I tutaj napisano, że chodzi o branże związane z AI. Czyli rozumiem, że jak w pracy korzystamy ze sztucznej inteligencji, to naturalnie możemy iść po podwyżkę.
1: SK2.

0: Stachurski, Wesce 2 i ciekawe, gdzie wylądujemy za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo piosenki mają bardzo różne historie, zwłaszcza swojego powstania. I ten hit, który już za chwilę dla was puszczę w SC2 w naszym wehikule czasu, to jest efekt takiego popołudniowego spotkania autora tekstu Andrzeja Mogielnickiego z liderem zespołu 2 plus 1 Januszem Krukiem. Panowie prawie 45 lat temu usiedli sobie przy stole, przy którym panował nastrój takiej popołudniowej bohemy. Jedli, popijali to i owo, no i w takich sytuacjach też człowiekowi chce się naturalnie śpiewać. No i Janusz wziął gitarę, zaczął tam brzdąkać, bawić się tymi dźwiękami, a tekściarz Andrzej, pod wpływem tego impulsu i bardzo dobrego humoru, który przy stole panował, natychmiast dopisał do melodii słowa o idącym przed siebie człowieku, który szuka słońca i ucieka od problemów, ucieka w stronę słońca.

0: A my chcemy nowego albumu Mroza. I to jest ostatni singiel przed premierą właśnie nowego krążka. Wszystko, czego chciałem, z braciszkami Kacperczyk. Ten numer hula też na gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Premiera albumu Mroza w piątek. No to tego dnia też kolejne notowanie. Możemy zrobić, umówić się i zrobimy chłopakom prezent, całej trójce, aby premierowo może zajrzeli, co na podium. Gorącej polskiej dwudziestki SK2.pl. Tam to wy decydujecie o ich losie.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
10: Szalik?
9: Zimno.
11: Herbatka?
9: Cieplej.
10: Grzejnik.
9: Gorąco.
11: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
9: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
12: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
18: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
17: I w ekstra cenie, to rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: Regulamin na circlek.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: I po reklamie.

0: SC2, aktywne polskie hity, tak jak wulkany, przez które jest lawa problemów. O nich w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
9: bo teraz w Auchan przy...

0: od 30 lat.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów.

0: Szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Ostatnie dni lata z pogodą w kratkę. Może dziś jeszcze popadać w Krakowie. Jest pochmurno, ale wieczorem przejaśnienia w prognozach. 19 stopni to maksymalna temperatura w poniedziałek, 22 stopnie jutro, najcieplejsza środa do 26, najzimniejszy czwartek zaledwie 16 i czwartek też będzie dniem deszczowym. Do tego wysokie ciśnienie w najbliższych dniach i niekorzystny biometr.
4: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperze. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bez załogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
5: Najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej.
4: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
6: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będą pojawiały się drony, a my będziemy przeciwdziałać.
4: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. W piątek podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany trafił do szpitala. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu 20 lat więzienia, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
7: Generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
4: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu Willowem w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. To przez aktywność wulkanu Etna. Strefa przestrzeni powietrznej i przyloty zostały wstrzymane do godziny 16, poinformowała dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego. Ze szczytowych kraterów Etny powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Sytuację monitoruje przez Obserwatorium Instytut Geofizyki i Wulkanologii.
2: SK2 News, Kraków.
3: Kasia Snokowska, Małopolska Noc Naukowców się zbliża i tylko do jutra uczniowie podstawówek i szkół średnich mogą przesyłać pracę do konkursu plastycznego pod hasłem Mikropodróż, wyprawa do niewidzialnego świata.
8: Odbędzie się gala, na której zostaną nagrodzeni uczestnicy konkursu.
3: Mówi Justyna Smoleń z Kogiteonu, a Małopolska Noc Naukowców 25 września pod eskowym patronatem. Miejskie kontrole rowerowe dziś w Starym Bieżanowie, jeszcze do 19:00. Można sprawdzić swój jednoślad w ogrodzie społecznym Stary Bieżanów.
9: Nad Etną dobrze słyszałem. 4-kilometrowa chmura.
4: Zgadza się. Popiołu. Niedeszczowa.
9: Ogrom miasta. U nas po 14 w SC2. Dzień z chmurami w jednej z ról głównych. Będziemy rozchmurzać tę pogodę i nie mieć pochmurnych min, bo nasze hity są niepochmurne. Prognoza jest banalna. Dużo polskiego, miejscami nawet bardzo głośno i 100% szansa na to, co w SC2 najlepsze.
10: No to gramy.
2: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów.
9: Z Dawidem Kwiatkowskim, Sercą, Marcinem Rozynkiem i Eweliną Flintą rozchmurzamy poniedziałek.

Tylko takie. W SC2 śmigają hity i to najlepsze. NASA tymczasem też prosi Was o najlepsze zdjęcia. Tutaj taki komunikat mi wyskoczył. Chodzi o zdjęcia chmur. Amerykańska Agencja Kosmiczna bada chmury i tak prosi, by od 15 września, czyli od jutra, przy okazji fotografować chmury i wysyłać do agencji. Oni potem już sobie te zdjęcia pobiorą sami. Z chmury. SK.

Sama teraz chciałaby dla was coś zaśpiewać i zagrać? Dziewczyna nie zwalnia, po stadionowej trasie tempa ma dla was muzyczną niespodziankę dla słuchaczy Eski 2. Taka krótka, nastrojowa opowieść z pogranicza snu i rzeczywistości. Cicho Sza, nowość w Esce 2 od Sanach.

0: Skoro to jest Małgorzata Ostrowska, to musi być ostro i takie też są gitary w tym numerze. Maluzyna w SC2, 23 minuty do 15. Sierpień, kochani, też okazał się bardzo ostry, jeżeli chodzi o temperatury, bo to najcieplejszy miesiąc w historii pomiarów, tutaj piszą gazety. Średnia temperatura przy powierzchni dobiła do prawie 17 stopni Celsjusza. No, kochani...
1: SK2.
0: Robi się tak gorąco, że Bałtyk to już niedługo będzie jak Morze Śródziemne.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Im RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: I po reklamie.
12: Duży ruch na autostradzie, ale jeszcze bez dużych korków przed 15 na krakowskim odcinku A4. Za to na S7 do zbiegu z Kocmyrzowską i Łowińskiego na pewno postoicie. Bliżej centrum Krakowa ulica Konopnickiej już z megakorkiem i do Ronda Matecznego i między hotelem Forum wraz z mostem Dębnickim do Jubilata. Pochmurny poniedziałek w Krakowie i nie za ciepły, bo najwyżej 19 stopni dziś. Opady mogą się jeszcze pojawić.

0: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Pisiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron.
1: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
0: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
2: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty Szlachetnej Paczki. Osób do pomocy jednak wciąż brakuje. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
3: Zawsze jest ta iskierka nadziei i zawsze musi być uśmiech na twarzy, bo te rodziny naprawdę udowadniają, że da się wyjść z każdej sytuacji. Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać.
0: Mówi Karolina, która do akcji dołączyła 7 lat temu. Szczegóły wolontariatu można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki.
4: SK2 News, Kraków.
5: Kasia Snakowska. Krakowska policja wyjaśnia przyczynę kolejnej tragedii na Zakrzówku. Wczoraj nurkowie zauważyli w zbiorniku ciało człowieka, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Na głębokości około 20 metrów jeden z nurków potwierdził ciało mężczyzny.
5: To już druga osoba, która we wrześniu zginęła na Zakrzówku. W ubiegły piątek około 60-letni mężczyzna spadł na skalną półkę. Od środy w Krakowie Europejski Tydzień Mobilności. W programie Pikniki, Warsztaty 20 września Wielka Lekcja Ekologii przy Tauron Arenie, a 22 września Dzień Bez Samochodu.
7: No i mamy chwilkę po 15 i to jest bardzo dobra nowina. Wiesz dlaczego?
0: No bo coraz bliżej 16 albo 17.
7: I bardzo dobrze. I jeszcze jedna.
0: No i coraz bliżej końca poniedziałku.
7: I do weekendu zostały? Pokazuję tutaj, pokazuję.
0: No prawie 4 dni.
7: No tak i tego się trzymamy. No i tam 4 dni. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Mam nadzieję, że kończycie zaraz pracę, a ja wam będę towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Także co? No to co? Zaczynamy!

Ira i Wiara w Radiu SK2. Słuchajcie, czy wiecie, ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Bo ja sprawdziłam to, dzisiaj wpadł mi taki artykuł. No i jest to 54 072 zł miesięcznie. To już, no, za takie coś to wam powiem, że można naprawdę zaszaleć. No i teraz wyobraźcie sobie takiego emeryta w ZUS-ie. Pani mówi: dzień dobry, w czym mogę pomóc? A on: właściwie w niczym. Ja tylko przyszedłem sprawdzić, czy na pewno dobrze policzyliście. A żeby było ciekawiej, są też emerytury wynoszące 2 grosze. Czyli mamy człowieka w naszym kraju, który dostaje 54 tysiące miesięcznie i takiego, który dostaje 2 grosze. No, polski system emerytalny naprawdę potrafi być człowiekiem wielu talentów. Jednym daje emeryturę, a drugim wspomnienie po pieniądzach. SK2. A muzycznie już teraz Wiktoria Kida. Naiwna ja.

0: Już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz, SC2.
1: Wielkie zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita, wybrany pełniącym obowiązki prezesa komitetu, tak zdecydował zarząd. Jednocześnie działacze zdecydowali, że Radosław Pisiewicz nie jest w stanie pełnić swojej funkcji. Przypomnę, prezes PKOL-u przebywa w areszcie. Usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. To po tym, jak ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Nie ma informacji o osobach rannych, utrudnienia mogą jednak potrwać jeszcze 2 godziny. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny. Powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał czasowo przyloty.

0: Miałam wam powiedzieć zupełnie o czymś innym, ale jak usłyszałam farbę, chcę tu zostać, no to wiecie, wróciły wspomnienia. No bo wszystkie dzieci lat 90. pewnie pamiętają, jak farba chce tu zostać królowała na szkolnych, gimnazjalnych, bo wtedy jeszcze były gimnazja, dyskotekach. I tam wtedy tańczyło się te tańce, przytulańce i naprawdę były emocje, były buziaczki, były ach, jakie to są wspomnienia, już nie będę mówiła, co tam było, ale proponuję tak następnym razem zamknąć oczy i przenieść się, no bo kiedyś to było, wiecie. A my w SC2 przynosimy was właśnie czasami wspomnieniami w takie dawne czasy i można powspominać. Za moment u nas piosenka też, przy której pewnie jest wiele wspomnień. Lady Punk, tacy sami.
1: SK2. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
13: I po reklamie.

0: Przepiękny numer na kilka chwil przed godziną 16. Mysłowic i Chłopcy. Po 16 też będzie dużo pięknych numerów i pamiętajcie, Radio SK2 gra dla Was w 100% po polsku, jako jedyna stacja w Polsce. No i tak po 16, na przykład piękny duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, Big Day i Sanach. Ach, dużo tego dobrego, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna i informatyki.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
7: niskie ceny. Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: To, że jesień zbliża się nieubłaganie, mamy odczuć już tej nocy, bo w prognozach gęste mgły i trudne warunki dla kierowców się szykują. Temperatura spadnie do 13 stopni, ale padać już nie powinno. Jutro rozpogodzenia i do 22 stopni w ten wtorek na termometrach w Krakowie. Najcieplejsza w tym tygodniu będzie środa do 26 stopni, a dzień później w czwartek najchłodniej tylko 16.
19: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Oparło go 44 członków zarządu, przeciw było 9, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe, przyznaje Kmita.
20: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek. Oczywiście chcemy zakończyć

0: status Radosława Pieszewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u.
1: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytu w PKOL-u, a przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Pieszewicz, został też tymczasowo aresztowany. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
2: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Młodzi krakowianie ruszyli do urn. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach prezydenckich. Organizatorami są Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska. Co według młodych głosujących powinno się zmienić w Krakowie?
3: Na pewno poprawienie sytuacji finansowej Krakowa. Dług na ponad chyba 2 miliardy jest niedorzeczny. No i poprawienie komunikacji, głównie autobusowej.
4: Żeby nam nie stawiali tych hulajnóg pod szkołą.
5: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat, żeby pokazać im, jak się głosuje. Szkoły powołują komisje. Ci uczniowie, którzy są w tych komisjach, również uczą się pracy w komisji.
1: Dodaje Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów 18 września.
6: SK2 News, Kraków.
7: Kasia Snakowska. Jeszcze tydzień czekania na tramwaj do Mistrzejowic. Komisarz Krakowa Stanisław Kracik obiecuje, że pasażerowie pojadą nową linią w kolejny poniedziałek.
8: Mimo tych ogromnych uciążliwości mamy najważniejsze odbiory już za sobą.
7: A w weekend przed startem mieszkańcy będą mogli obejrzeć tunel, którym pojedzie tramwaj. Skandaliczne zachowanie przechodnia w czasie interwencji pogotowia. Mężczyzna wspiął się na dach ambulansu, kiedy zespół udzielał pomocy w jednym z mieszkań. Sprawca zostawił czarne ślady na dachu karetki, uszkodził pojazd. Na szczęście został szybko zatrzymany przez krakowską policję.
9: No i mamy chwilkę po 16. Powiedz mi, gdybyś dzisiaj miał być tytułem piosenki polskiej, to jaki to byłby tytuł? Ha!
10: Ich troje mam już dość, Milata.
9: Kuba! No, proszę państwa.
10: To taki żarcik tylko.
9: Ha, kosmonaucik.
10: Ale będziesz... niektórzy się utożsamiają pewnie.
9: Ale wpadniesz jeszcze do nas.
10: Oczywiście.
9: Pomimo wszystko. Dobrze, to trzymamy za słowo. Antonina van Dessel, a o mnie to by było chyba dzisiaj w dzień gorącego lata. Takie wspomnienie. Witam serdecznie.

0: A już teraz u nas Jarząbek, który prawdę nam powie, więc zobaczmy, co to.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Eksperci ostrzegają, sposób, w jaki ładujesz smartfon, ma ogromny wpływ na żywotność baterii i okazuje się, że wiele codziennych nawyków wcale jej nie pomaga. Najczęstszy błąd to oczywiście dążenie do tego, żeby telefon był cały czas naładowany do 100%. W przypadku baterii litowo-jonowych to nie jest korzystne. Specjaliści podkreślają, że dla ich kondycji lepiej utrzymywać poziom naładowania mniej więcej między 20 a 80%. Nie najlepszym pomysłem jest też zostawianie telefonu podłączonego do ładowarki na całą noc. Wtedy urządzenie długo pozostaje na maksymalnym poziomie naładowania, a dodatkowo może się nagrzewać, szczególnie jeśli leży pod poduszką albo w ciepłym miejscu. Problemem są także tanie, nieoryginalne ładowarki. Mogą powodować niestabilne napięcie, co prowadzi do przegrzewania się baterii i jej szybszego zużycia. Eksperci zwracają też uwagę na temperaturę. Optymalne warunki dla telefonu to mniej więcej od 16 do 22 stopni. Zarówno duży mróz, jak i upał mogą wyraźnie skrócić życie baterii. Co można też robić? Na przykład włączyć tryb oszczędzania energii, ograniczyć najbardziej wymagające aplikacje i, jeśli telefon to umożliwi, ustawić limit ładowania. To są proste zmiany, które mogą sprawić, że bateria posłuży wyraźnie dłużej.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: A już za moment skrót wiadomości z dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem. Nie żyją trzy osoby. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce. To na trasie łączącej Poznań z Nowym Tomyślem. Podróżujące osobówką trzy osoby w wieku 19 i 20 lat zginęły na miejscu. Pasażerom autobusu nic się nie stało. Na miejscu wypadku pracują służby, a droga jest zablokowana. Szef MSWiA składa zawiadomienie na Antoniego Macierewicza. Musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Przypomnę, poseł PiS-u w niedzielę próbował wejść do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Uniemożliwili to policjanci. Jednego z nich Macierewicz złapał za mundur i groził sądem. Szkolną uroczystość poprowadził robot. To wydarzyło się dziś w Szczecinku w Zachodniopomorskiem.
2: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej Techniki Automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku Technik Automatyk.

0: Dysu, życie cudem jest i zakupy też są cudem, bo podobno zakupy poprawiają nastrój. I ja, żeby nie było, w 100% się z tym zgadzam. Jest tylko jeden problem. Ten nastrój poprawia się najbardziej do momentu, kiedy przychodzi powiadomienie z banku. No bo zaczyna się niewinnie. Kupię sobie tylko jedną rzecz, tak dla poprawy humoru, na pewno to znacie, a potem nagle w domu pojawia się świeczka, której zapach przypomina las po deszczu, kubek za 70 zł i coś, czego kompletnie nie potrzebujemy, no ale było w promocji, więc żal było nie brać. No i wtedy człowiek patrzy na konto i myśli, no dobra, humor już na chwilę mi się poprawił, teraz poproszę coś na jego ponowną poprawę. Ale żeby nie było, polecam wyłączyć powiadomienia z banku i wtedy humor cały czas jest dobry.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
10: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: I po reklamie.
12: Od dziś wielkie utrudnienia na ulicy Piasta Kołodzieja. Rusza tam remont nawierzchni od Ronda Piastowskiego do Pętli. Roboty będą prowadzone nocami od 18 do 5 rano. Będzie ruch wahadłowy i tymczasowe objazdy. Prace mają potrwać około 2 tygodni. Jeszcze może popadać w Krakowie, ale wieczorem ma się rozpogadzać. W nocy 13 stopni i mogą się pojawić bardzo jesienne mgły. Jutro rozpogodzenia i 22 stopnie.
13: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Nowy szef oznacza nowe rozdanie, a przy okazji porządki, bo jak sam stwierdził, chce, by wstydliwy rozdział w historii instytucji przeszedł do przeszłości. Więcej Olek Różkowski.
14: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
15: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczarpnięty.
14: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
13: Marian Kmita zastąpi na stanowisku dyrektora Radosława Piesiewicza. Sąd okręgowy w Katowicach podtrzymał wcześniejszą decyzję, a Piesiewicz pozostanie w areszcie. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Akcja trwa już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
16: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
17: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru, no to...

0: Będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
1: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
2: Julia Łata, dziękuję. Najczęstszymi objawami narastające zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym to sprawa, której nie należy bagatelizować, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
3: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
2: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
4: SK2 News, Kraków.
5: Kasia Snakowska. Młodzi krakowianie ruszyli do urny. Uczniowie szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach prezydenckich. Co według nich powinno się zmienić w Krakowie?
6: Poprawienie komunikacji, głównie autobusowej, żeby nam nie stawiali tych hulajnóg pod szkołą.
7: Szkoły powołują komisję, ci uczniowie uczą się pracy w komisji.
5: Mówił Szymon Bas, przewodniczący Rady Uczniowskiej w Zespole Szkół imienia Świętego Rafała Kalinowskiego. Miasto szuka nowego najemcy dla sklepu papierniczego w Nowej Hucie. Aukcja lokalu na osiedlu Centrum C30 września, a wcześniej odbędą się 2 dni otwarte.
8: Gdybyś teraz dostał 1000 złotych i masz w 5 minut wydać, co byś kupił? Zobaczymy, jakim człowiekiem jesteś.
2: 5 minut?
8: Tak, dawaj.
2: Nie wiem.
8: Szybko odpowiedź.
2: Za tysiaka portfel nowy.
8: A, czyli jednak jesteś szafiarką. Ja myślałam, że powiesz jedzenie albo coś, a ty aż zaskoczył mnie Jakub Konieczkowicz. No dobra, no niech tak będzie. A wy też zastanówcie się, bo to dużo podobno mówi o człowieku. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i zaczynamy z Agnieszką Chylińską i jej królową łez.

0: Bajm, noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, czyli święto wszystkich tych, którzy w poniedziałek rano mówią jeszcze tylko do piątku, a we wtorek już zaczynają negocjacje z losem. I wypalenie zawodowe podobno pojawia się wtedy, kiedy praca przestaje dawać satysfakcję. No i ja bym powiedziała, że pierwszy sygnał ostrzegawczy jest wtedy, kiedy szef mówi: mam dla ciebie malutkie zadanie, a ty zaczynasz rozważać zmianę tożsamości i przeprowadzkę gdzieś daleko, daleko w góry. Ale spokojnie, bo dzisiaj walczymy z wypaleniem i najlepiej metodą sprawdzoną przez pokolenia, czyli zrobić swoje i wyjść punktualnie. I mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy się tego trzymaliście i trzymacie.
1: SK2.
0: A już teraz muzycznie Three of Us, Szklany Sufit.

dlaczego nie od Kasi Kowalskiej w Radiu SK2? A dlaczego nie mówić na kilka chwil przed w pół do szóstej o modzie na jesień 2026? No mówić, więc uwaga drogie panie, jesień 2026 ma nową królową mody. I jest to spódnica inspirowana halką i trochę piżamkami, taką bielizną. Pewnie kojarzycie takie satynowe spódnice z koronką na dole. No to Skandynawki noszą je z wielkimi swetrami, marynarkami, ciężkimi botkami, a nawet sportowymi butami. Czyli moda mówi nam dzisiaj, załóż coś, co wygląda jak blizna, a potem przykryj to czymś, co wygląda jak pożyczone od męża. No i podobno najważniejsze jest tutaj to, żeby nie stylizować tej spódniczki zbyt dosłownie. Czyli spokojnie, jeżeli ktoś z Was zapyta, jak będziecie miały taką spódniczkę, czy Ty wyszłaś w domu w halce, no to odpowiadamy, nie kochanie, to Copenhagen Fashion Week. SK2. A jak już tak nam się po angielsku zrobiło, to teraz ma nam Lipstick on the Glass w SK2.

0: Dobrze, nie?
1: Dobrze, bo ja co? Bro, wychowany w Polsce. I jeżeli też was ten numer rozbujał, no to słuchajcie, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i żebyście głosowali na ten numer, dlatego że widzę, że bro i numer wychowany w Polsce jest na razie na miejscu 10, więc możemy mu troszkę pomóc klikając. A wasze głosy mają naprawdę ogromne znaczenie, bo już w najbliższy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i jak trochę pomożecie, no to kto wie, może ten numer będzie na podium, może na pierwszym miejscu. Także no słuchajcie, jeżeli też was tak rozbujał, to proponuję zagłosować. A za moment u nas Patrycja Markowska, Świat się pomylił.
2: SK2. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
9: Szalik?
8: Zimno.
10: Herbatka?
8: Cieplej.
9: Grzejnik?
8: Gorąco.
10: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
8: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
11: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.

wywodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Zbliżamy się do godziny 18, a po 18 zostawiam Was w męskich rękach Łukasza Zduńczyka. I na playliście widzę dużo dobrego, ale ja Wam nic nie zdradzę. Koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie. Antonina Wandysyl, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Słyszymy się jutro od 15, pa!
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosja i Ukraina mają wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, przekazał dziś Donald Trump. Prezydent USA ogłosił na swojej platformie Truth Social, że oba państwa zgodziły się wstrzymać ataki. Ocenił również, że historycznie najwyższy obecnie w USA wzrost cen oleju napędowego jest powodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Premier Donald Tusk odbył w poniedziałek spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, przekazał w sieci premier. Spotkanie to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą. Lotnisko w Katanii zamknięte do wieczora. To z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał ruch samolotów do godziny 22, a to już kolejne dziś zawieszenia. Wcześniej do godziny 16 wstrzymane były tylko przyloty. W wyniku emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych krater Etny powstała chmura o wysokości 4 km.
15: Czuć już jesień w powietrzu, ale my się nie dajemy. W Radiu SK2 cały czas jest letnia playlista, dlatego za chwilę gram wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A tak poza tym, jak zawsze wieczorami, mam dla Was dużo dobrych polskich nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Odpocznijmy razem po poniedziałku.

0: I to jest dobry przekaz dla wszystkich zmęczonych poniedziałkiem. Nie dajmy się, bo on za chwilę minie. Doda w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów i mamy dobre nowości. Już teraz mam dla was kawałek, który walczył w tym roku o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Sarsa mówi, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to się wzrusza i łzy jej do oczu napływają. Na pewno będzie wzruszona, jak dacie jej plusika na sk2.pl, bo ten numer czeka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam, ulecisz jak dym.

tego numeru świetnie się słucha wieczorami. Gdy umiera dzień, gdy umiera poniedziałek, to jest najlepsza informacja. Maciej Silski w Radiu SK2, a teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Mamy najlepsze nowości i teraz muzyczna podróż do Wrocławia, bo właśnie stamtąd pochodzi zespół Motyle. To nowy gracz na polskiej scenie, o nich jeszcze będzie głośno, mówię wam. Nagrali numer o tym, co każdy z nas kiedyś przeżył, czyli ktoś nam się podobał, ale baliśmy się zrobić kolejny krok, baliśmy się odezwać, zaprosić na randkę. Znaczy, no jeśli ta osoba miała męża lub żonę, to uzasadnione. Dobra, nie wchodząc w szczegóły, bliżej podejść tak. Gram wam już teraz w Radiu SK2.

0: dużo nowości, trochę starszych numerów, tak jak ten. To jest po prostu Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Chłopcy z Placu Broni za nami, a za chwilę gram kawałek z bardzo wakacyjnym klimatem, my jeszcze nie myślimy o jesieni. To Artur Rojek i jego Mirafiori, czyli numer, który powoli, powoli, ale jednak pnie się w górę w gorącej polskiej dwudziestce, aktualnie na miejscu piątym, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18:00. Jakoś dotrwamy, damy radę.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17:00. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój.

0: Tak, tak, to jest SK2 i Obywatel GC, a za chwilę będę miał numer dla tych, którzy właśnie wsiadają do samochodu po pracy albo po wieczornych zakupach. Włączają silnik, odpala się SK2 i jedziemy razem do domu, zwłaszcza, że jak sama autorka mówi, to jest numer bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Margaret i Prima Ballerina po 19.
1: Reklama.
2: Ten hot dog.

0: Idzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Wyjątkowe naukowe wydarzenie już 24 września w Krakowie. Uniwersytet Ignacjanum organizuje międzynarodową konferencję poświęconej psychologii religii i duchowości. Przyjedzie ponad 120 naukowców z 14 krajów, od Stanów Zjednoczonych po Brazylię. Będą rozmawiać m.in. o wpływie duchowości na zdrowie psychiczne, traumach czy nowych technologiach, w tym AI. Wstęp jest całkowicie darmowy.
15: No to co? Chyba już nam wystarczy, nie? Już panu dziękujemy, już pan może iść, jakoś sobie sami poradzimy, prawda? Żegnamy razem poniedziałek i gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. Jak zawsze wieczorami u nas rządzą nowości i w tej godzinie zagram na pewno świeży numer od Julii Wieniawy, ale klasyk też będzie od Krzysztofa Krawczyka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ale ten numer pięknie płynie, kołysze, rozluźnia. Dobry na wieczór, Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. A teraz chodźcie na chwilę do Kawalerki, na 30 metrów kwadratowych, bo właśnie tam zaprasza nas Bowska i młody, rozkręcający się polski raper po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi w małej przestrzeni. W takim małym mieszkanku, niby to tylko 30 metrów kwadratowych, cztery ściany, ale dużo się tam może wydarzyć. Domówkę można zorganizować, pokłócić się można i pogodzić też się można. Więc już teraz gramy 30 metrów kwadratowych na antenie Radia SK2. Jeśli wam to wystarcza, dodajcie im plusika, bo to numer z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

wideo. Środa, czwartek. Jakoś nam ten tydzień zleci. Poniedziałek już się kończy. To jest SK2 i 100% polskich hitów. A teraz naszą antenę przejmuje utalentowana aktorka i świetna piosenkarka, która ostatnio wystąpiła na jednej scenie z Andreą Bocellim. To Julia Wieniawa, która nam wszystkim zaśpiewa, że 27 lat to jest malutko. Ona dopiero się rozkręca. Dla niej to jest dopiero początek wielkiej kariery. Śpiewa o swoich sukcesach i zachęca nas do tego, że jeżeli o czymś marzymy, to róbmy, zacznijmy działać. Nie czekajmy nie wiadomo na co. O tym jest ten numer 27 do gwiazd. Ten kawałek Julia Wieniawa w piątek zagrała osobiście, premierowo w gorącej polskiej dwudziestce. Posłuchajmy go raz jeszcze.

0: Lady Punk na dobry wieczór w Radiu SK2. A za chwilę tak na przekór Miasto Budzi Się od Jugopolis i Pawła Kukiza. Będzie też coś nowszego. Numer, który jest aktualnie nad przepaścią. Wiktoria Kida, Co mi tam, z miejsca 20 gorącej polskiej 20. Jeśli nie chcecie dać jej spaść, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer i na inne wasze ulubione polskie hity. Nowe notowanie waszej listy hitów gram w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To jak, gramy w ciepło-zimno?
8: Czapka?
7: Zimno.
9: Koc?
7: Cieplej.
8: Grzejnik?
7: Gorąco.
9: To nowe ogrzewanie.
7: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
10: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.

0: Może być Every Breath You Take od The Police, ale może być też Każdy Oddech Twój. My w Radiu SK2 wybieramy polską muzykę, ona jest najpiękniejsza. Perfekt, za nami, to jest jedyna stacja radiowa, która gra 100% polskich hitów. Po 20 m.in. Sarsa i Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: C i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: 30 obiektów prawobrzeżnego Krakowa i ponad 20 autorskich spacerów. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, która ruszy w ostatni weekend września. To niepowtarzalna okazja, by bezpłatnie wejść do miejsc na co dzień niedostępnych dla krakowian. Pamiętajcie tylko o bezpłatnych wejściówkach na wybrane wydarzenia. Odbierzecie je w Muzeum Podgórza przy ulicy Limanowskiego.
8: Dobra, to teraz umówmy się tak. Wy ogarniacie ostatnie sprawy tego poniedziałku, a ja wam dobrze gram, żeby było co mruczeć pod nosem. I nie spieszymy się. Odpoczywamy od poniedziałkowego pędu. Spokojny Cortez, hej wy, na początek, a potem obiecuję dobre nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Kombi z anteny zjeżdża, a wjeżdża artysta, który teraz pewnie dopina ostatnie szczegóły. No bo to już naprawdę niewiele czasu zostało, niecałe 3 tygodnie i premiera. 2 października wychodzi nowa płyta Wiktora Waligury, którego znacie z hitu 4 pory roku. Teraz zagram wam jego nowość, Nie umiem kochać. Ten numer i wiele innych na żywo będzie można usłyszeć w październiku. Wiktor Waligura ruszy w trasę koncertową i zagra w klubach w największych miastach w Polsce. A teraz gra w Radio SK2.

hit nieśmiertelny. Wilki i Baśka na antenie Radia SK2, a za chwilę muzyczny lek na złamane serca. Bo przed nami Keira, czyli polska-amerykańska artystka, która podbiła amerykańskiego X-Faktora. Wystąpiła w Mam Talent, no i jest trochę amerykańską gwiazdą, ale ostatnio też zaczęła śpiewać po polsku. Nam w Radiu SK2 to się bardzo podoba, bo gramy 100% polskich hitów. Keira osobiście przyszła do naszego studia z tym numerem i powiedziała, że stworzyła ten numer w trudnym momencie swojego życia, ale teraz już jest lepiej, dlatego dedykuję to wszystkim złamanym sercom. Keira, na moje nieszczęście, ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Budka suflera w Radiu SK2, ratujmy co się da. Spokojnie, już ratować nie trzeba. Poniedziałek jest już niegroźny, on już przechodzi, nic nam nie zrobi. A za chwilę gram kawałek, który w piątek otarł się o podium gorącej polskiej dwudziestki. Liwka, poza tobą nic, z miejsca czwartego w waszej listy hitów. Liwka zdradziła, że jak kręciła klip do tego numeru, to spędziła na planie kilkanaście godzin, non-stop słuchając tego numeru i mimo tego ten kawałek jej się nie znudził. A? Jeśli wam się też nie nudzi, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
1: I po reklamie.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór i codziennie po 18 robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed gorącą polską dwudziestką. Gram najlepsze nowości z waszej listy hitów i zrobimy to też jutro. Łukasz Zduńczyk, do usłyszenia, dobrej nocy.
1: Reklama. 18:47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sztuka bez żadnych barier i ograniczeń. Już od niedzieli w 14 miastach regionu, w tym w Krakowie, rusza czwarta edycja Festiwalu Kultury Wrażliwej. Ponad 90 wydarzeń, od warsztatów sensorycznych po specjalne spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczem migowym. Pod hasłem Sztuka Zmysłów swoje drzwi otwierają m.in. Stary Teatr, Mocak oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Szukajcie programu na stronie festiwalu.
4: Magazyn lokalny.
6: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterski ze Skawiny. Najstarsi uczestnicy to nawet 90-latkowie. Centrum Usług Społecznych w Skawinie rusza z piątą edycją zajęć Nordic Walking dla seniorów. Jak podkreśla dyrektor instytucji Joanna Rudek, warsztaty to zarówno duża dawka wiedzy, jak i przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem i dzielenia się trudnościami codzienności.
7: To już piąta edycja programu Nordic Walking w Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Idea zrodziła się właściwie z dwóch potrzeb mieszkańców, czyli z zwiększenia aktywności osób starszych oraz zapobieganiu samotności tych osób. No i właśnie, można połączyć przyjemne z pożytecznym? Pewnie można. No i właśnie tą odpowiedzią jest Nordic Walking, tak? Bo z jednej strony mamy trochę ruchu, aktywności fizycznej, takiej najprostszej i najbardziej odpowiedniej dla seniorów, czyli chodzenia, czyli odpowiedni sposób, bo to nie takie zwykłe chodzenie, jak zwykle to robimy. Musi ono wyglądać w odpowiedni sposób, przyjmować odpowiednią postawę, w odpowiedni sposób układać ręce, ale jednak jest to chodzenie, czyli taka najprostsza forma ruchu, którą znamy, która nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Staramy się tak dobierać trasy, żeby były odpowiednie dla tych osób, które biorą udział w zajęciach. Ale oprócz tego, że dostarczamy dawkę ruchu, no to również spotykamy się, wymieniamy się codziennymi informacjami. Zawiązują się jakieś znajomości bliższe lub dalsze, bo tak jak powiedziałam, to już piąta edycja, natomiast wiemy, bo moderujemy też taką grupę na mediach społecznościowych, którzy spotykają się właśnie ci już z pierwszej, drugiej, trzeciej edycji, chodzą razem, dobierając się w jakieś grupki, więc też zawierają się właśnie znajomości, no i możemy też spowodować właśnie, że ktoś, kto nie ma tu znajomych na terenie Skawiny, czuje się bardziej samotny, potrzebuje kompana do tej aktywności fizycznej, bo ma kogoś w domu, z kim może porozmawiać, ale na przykład to nie jest osoba, która się rusza, więc też ma tutaj taką osobę do towarzystwa, z którą może pójść, a wiemy, że zawsze z kimś, zawsze w grupie raźniej.
8: Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć przygodę z Nordic Walkingiem w Centrum Usług Społecznych? Jak to wygląda? I przede wszystkim to, o co pytałem, pamiętam przy którejś z poprzednich edycji, no czy mają Państwo kijki do wypożyczenia?
7: To, co trzeba zrobić, to przede wszystkim zadzwonić do nas i zapisać się na takie zajęcia, ponieważ jakby obowiązują zapisy. Generalnie zajęcia są w takiej formule, że pierwsze zajęcia poświęcone są teoretycznie podstawie wiedzy dotyczącej Nordic Walking, czyli właśnie ubiorowi, kijkom. Natomiast czy pozostałe sesje, to są już sesje w terenie, gdzie jakby te zdobyte podczas pierwszych zajęć informacje dotyczące sposobu chodzenia i sposobu poruszania się z wykorzystaniem kijków Nordic Walking, po prostu te osoby szlifują. No i oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, bo tak było w ubiegłym roku, to po zakończeniu takiej edycji raz w tygodniu z instruktorem można było się spotkać i wspólnie z instruktorem jeszcze chodzić.
8: Czy te zajęcia jakoś się zmieniały na przestrzeni tych ostatnich 5 lat? Bo teraz, tak jak słyszę, to zaczynacie Państwo absolutnie od teorii. Najpierw, żeby pokazać i może trochę w formie takich wykładów przedstawić wiedzę na temat Nordic Walkingu, no a potem już przechodzimy faktycznie do zajęć praktycznych, czyli po prostu idziemy

0: z kijkami, czy faktycznie to jest tak, że trzeba zawsze na początku pokazać, z czym to się je, a dopiero potem przejść do dania głównego.
1: Tak, wydaje nam się, że to jest bardzo ważne, żeby jakby zacząć od tych podstaw takich teoretycznych, czyli pokazać właściwą postawę, też powiedzieć o ubiorze. Tak, Nordic Walking jest takim niewymagającym sportem. Wystarczy, że tak powiem, jakieś ubranie sportowe, natomiast nie musi ono być jakieś specjalistyczne. No i kijki, które w zależności już pewnie od profesjonalizacji tego chodzenia są w różnych cenach, ale naprawdę są one w cenach bardzo dostępnych. Nie jest to taki drogi sport, który wymaga dużych nakładów finansowych i przygotowania. Po prostu trzeba przyjść w wygodnym dresie. Jeżeli ktoś nie ma kijków, to też staramy się zawsze, żeby te kijki dla tych osób się znalazły, bo wiemy też, że czasami ktoś po prostu przychodzi spróbować, zobaczyć, czy to jest dla niego. No i właśnie tą zaletę ma Nordic Walking, że nie potrzeba tak inwestować w jakiś sprzęt i zastanawiać się, a jakby się nie spodoba, po prostu.
0: Próg wejścia w takie sporty jak jogging, bieganie, czy właśnie Nordic Walking rzeczywiście jest niski, ale chyba największą trudnością jest po prostu wyjść z domu, szczególnie jeżeli mówimy o seniorach, o osobach starszych, gdzie problemy są różne, tak? Jedni mają troszeczkę większe problemy z poruszaniem się, drudzy mniejszy, no ale jednak dalej forma aktywności może trochę odrzucać to, że muszę gdzieś wyjść, niekoniecznie muszę wyjść na zakupy, muszę pójść do apteki, muszę pójść do CUS-u na przykład, bo mam jakąś sprawę do załatwienia. Wtedy wiadomo, no musimy to zrobić. W tym przypadku w jaki sposób jeszcze mogą Państwo zachęcić do udziału poza tymi sprawami, o których też Pani Dyrektor wspomniała, czyli między innymi to, że niekoniecznie to chodzi o samo chodzenie, ale poprzez chodzenie możemy nawiązać relacje z drugim człowiekiem, a wiemy, że im starsi się robimy, tym niestety te relacje trochę ulegają zmianie.
1: Grupa, z którą współpracujemy, przynajmniej tak było w poprzednich edycjach, to była grupa seniorów w wieku od 60 do prawie 90 lat. Więc naprawdę duży zakres wiekowy. I tak jak pan mówił, motywacja do tego, żeby przyjść na te zajęcia, bywa różna, tak? Bo czuję się samotny, bo chciałbym coś zmienić w swoim życiu, chciałbym się poruszać. Natomiast to, co jest jakby najważniejsze, że w czasie tych kilku edycji wytworzyła się już taka społeczność seniorów Nordic Walking, którzy po prostu gdzieś już po tych zajęciach, po prostu w grupkach dwu, trzech osobowych umawiają się, spotykają się. No a potem bywa różnie, bo wiemy to z informacji właśnie od tych osób, że potem w nagrodę jest ciastko, spotkanie w kawiarni.
0: Metoda kija i marchewki trochę, nie?
1: No oczywiście, że tak, bo nie robimy tego, żeby ktoś trenował wyczynowo, tak? Każda aktywność, niezależnie od wieku, tak, bo nie mówimy tu tylko o osobach starszych, ale dla wszystkich ludzi jakakolwiek aktywność przynosi bardzo dobroczynne skutki dla organizmu. Większe dotlenienie, lepszą pracę serca, wzmocnienie mięśni. To takie trzy podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne cechy, które sprawiają, że jakby warto się ruszać, tak? A jeżeli można jeszcze przy okazji mile spędzić czas w dobrym towarzystwie, poznać kogoś nowego, no to same plusy z tego.
0: Po tych kilku latach już pewnie ta grupa ma kilka, jeżeli nie kilkanaście osób, z którą Państwo są już, tak powiedzmy, związani na stałe. Mówimy tu oczywiście dalej o Nordic Walking, ale to nie musi się kończyć wyłącznie na CUS-ie, to co też Pani wspomniała. Widujemy się nie tylko w ramach zorganizowanych zajęć, ale też poza nimi. Czuć też taką satysfakcję, że projekt, który stworzyliśmy kilka lat temu, raz, że nie umiera, a dwa, że on się rozwija, bo skoro już jest ta stała grupa odbiorców, która może zachęcać tych nowych, którzy dopiero gdzieś zaczynają i może nie do końca jeszcze czują się swobodnie w nowej materii, skupiać tych wszystkich Nordic Walkingowców pod szyldem CUS-u, a potem już to tylko może iść w tą lepszą stronę, czyli ruszam się, komunikuję się, gromadzę się jako osoba starsza, jako senior.
1: Dokładnie tak. Dbamy o to i odpowiadamy przede wszystkim na potrzeby mieszkańców, bo wszystko, co robimy, to są podpowiedzi albo słuchanie głosów mieszkańców. I jak pojawiła się potrzeba, żeby po zakończonych zajęciach, czyli tych czterech zajęciach, które oferujemy, pociągnąć to dalej, spotkać się, zmotywować motywować ich do tego, bo to chyba jest też problem, że jakby brak tej motywacji, kończymy i jakby tak jak ta pani instruktor nie zadzwoni, no to nie ruszę z tego domu. Natomiast jakby pani instruktor jest też motywatorem, jest też czasami tak, że komuś wstyd jest odmówić, po prostu, tak? I z tego powodu przyjdzie na te zajęcia. No i to jest też fajne, że właśnie nawet jak są różne motywy podejmowania tych działań, no to efekt jest zawsze pozytywny. Jest ruch, jest rozmowa, jest spotkanie, jest drugi człowiek.
2: Na jesienną edycję cyklu Aktywnie z Centrum ABC Nordic Walking zaplanowano 4 spotkania. Pierwsze, wprowadzające, odbędzie się 5 października. Następne, treningowe, co tydzień w kolejne środy. Zapisy trwają do 1 października. Liczba miejsc ograniczona. Książki lubią się ze świeżym powietrzem. Najbliższą sobotę, 19 września, odbędzie się 8 już edycja bibliotrekkingu w Skawinie. Książkowy spacer zaprowadzi uczestników do biblioteki w Zabierzowie. Organizatorzy obiecują ciekawe atrakcje i, co najważniejsze, dobrą zabawę.
3: I biblioteki, i trekking. Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Podjęliśmy współpracę z Kołem Miejskim PTTK w Skawinie. Jest to takie ekospędzanie wolnego czasu i stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować połączyć tych sił i zrobić wspólną wycieczkę turystyczną, w której zahaczymy o jakąś bibliotekę, zobaczymy, jak się jej wiedzie, co u nich, jakie mają inicjatywy, czy wszędzie jest tak samo, a przy okazji zwiedzimy okolice danej biblioteki. Całą akcję już 8 lat temu zaczynaliśmy tutaj u nas w gminie Skawina, zwiedzaliśmy nasze filie biblioteczne. Po prostu chcieliśmy pokazać mieszkańcom Skawiny, że nie tylko biblioteka główna, ale w zasadzie większość sołectw Skawiny ma swoje filie biblioteczne. Więc troszeczkę robiliśmy promocję po prostu tego, co nasze. Ale po 2 latach brakło naszych filii, a uczestnicy chcieli chodzić i zwiedzać biblioteki i okolice nadal. Więc stwierdziliśmy, wychodzimy dalej, idziemy w powiat i zwiedzamy biblioteki powiatu. I tak już od kilku lat robimy. W tym roku Zabierzów.
4: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Prezes koła PTTK w Skawinie, Włodzimierz Pobożnia. Koło PTTK w Skawinie jest jedną z komórek organizacyjnych oddziału krakowskiego. Samo koło zrzesza prawie 200 członków. Organizujemy tak mniej więcej co 2 tygodnie wycieczki w różne rejony kraju. Współpracujemy oczywiście z różnymi instytucjami, przede wszystkim z terenu miasta Skawiny, między innymi z biblioteką publiczną. I organizujemy wspólne, takie cykliczną imprezę.
2: Jaka jest trasa w tej odsłonie?
3: Startujemy 19 września, to jest sobota, o godzinie 8 pod biblioteką, czyli pod dworcem PKP w Skawinie. I stąd wyjeżdżamy już w drogę. Jedziemy bezpośrednio do Zabierzowa, do gminnej biblioteki publicznej. Tam troszeczkę spędzimy czasu, a później już w drogę. W drogę na nogach. Cała trasa około 10 kilometrów, ale raczej tak spacerowo niż wyczynowo.
4: Są same atrakcje, bo to jest tak blisko Krakowa, Lasy Zabierzowskie są naprawdę przepięknymi lasami, zdrowymi lasami. Zaglądniemy na pewno do kamieniołomu. Sam kamieniołom to jest porównywalny z kamieniołomem z Zakrzówku, aczkolwiek on jest troszkę mniejszy. Później Lasy Zabierzowskie mają takie ciekawe, bardzo ciekawe wąwozy lesowe. Czasem jeździmy gdzieś tam daleko, w inne okolice kraju, żeby takie wąwozy zobaczyć, a tu mamy w zasadzie na miejscu. Dochodzimy do Morawicy, po drodze mamy takie różne ciekawostki, między innymi stawy aleksandrowickie, wzgórze związaną z legendą Krzywy Róg.
3: Autokarem przejedziemy na ostatnią część naszej wycieczki, czyli na grilla integracyjnego, który będzie w naszej filii w Selczynie. Koniec całej naszej wycieczki, całej naszej zabawy będzie tak koło 19. Na pewno będzie radośnie, wesoło i głośno i śpiewnie, to mogę powiedzieć, bo chyba nie zdarzyło nam się, żebyśmy nie śpiewali podczas tego grilla integracyjnego.
4: Kiełbaski, powiedzmy jakieś tam ciastka, no i oczywiście kawa musi być, herbata.
3: Faktycznie mieszamy się i pracownicy biblioteki, i uczestnicy, starsi, młodsi, członkowie PTTK, siedzimy wspólnie przy jednym stole, jemy pyszną kiełbasę, na którą zasłużyliśmy tymi 10 kilometrami i po prostu dobrze się bawimy. My tak troszeczkę też robimy taką pracę biblioteczną, której nikt nie zauważa wtedy w międzyczasie, bo my tam plątając się między uczestnikami, tu porozmawiamy o książkach, tam porozmawiamy, czego uczestnikom brakuje jeszcze w naszej bibliotece i taki troszeczkę robimy badanie społeczne, jakie są jeszcze właśnie te społeczne potrzeby odnośnie naszej instytucji i w którym kierunku możemy się rozwijać.
2: Czy podczas tego wydarzenia będzie może jakaś szansa na poznanie nowych książek, poczytanie czegoś?
3: Poczytanie może niekoniecznie, bo nie do końca są warunki, ale poznanie nowych książek jak najbardziej. Samych bibliotekarzy na wycieczce jest dość sporo, więc my tam mieszamy się z wszystkimi uczestnikami i chętnie porozmawiamy sobie o książkach i czegoś doradzimy, a i biblioteka w Zabierzowie na pewno tutaj zrobi mocną promocję czytelnictwa i pokażą, co mają na swoich regałach.
2: Co pani zapamiętała w poprzednich edycjach najbardziej?
3: Na pewno zapamiętałam dużo humoru, zapamiętałam to, że nie ma żadnych barier, granic, że naprawdę robi się z nas taki jeden zespół bibliotekarzy. biotrekkingowy, jedna drużyna, mimo że co roku są osoby, które są pierwszy raz. Czyli to nie jest tak, że to jest wycieczka dla tych samych i wszyscy się znają i jesteśmy hermetycznie zamkniętą grupą. Zawsze są osoby, które są pierwszy raz, zdarza się, że są wnuczkowie z dziadkami, zdarza się, że są całe rodziny, więc naprawdę przekrój taki międzypokoleniowy i to jest super, ale bardzo fajne też jest to, że niektórzy faktycznie już teraz będą ósmy raz. Około 20 osób z powiedzmy 55-6, którzy się mieszczą do autokaru, to jest takich, którzy są za każdym razem, czyli z roku na rok te osoby pytają, kiedy nasz bibliotrekking, kiedy idziemy. To już jest coś, co wpisało się tak na stałe w kalendarz skawińskich wydarzeń. Nawet jak nam by się nie chciało organizować tej wycieczki, to chyba byśmy musieli, bo po prostu takie są oczekiwania.
4: W zasadzie do takiego spaceru tak się specjalnie przygotować nie trzeba, tylko wystarczy dobre buty, dobrą odzież, w zależności od pogody, no i przede wszystkim cóż, dobry humor.
3: Jakieś przygryzki i wodę do plecaka, bo to jest bardzo ważna rzecz i coś przeciwdeszczowego, bo nie wiemy, jaka pogoda nas zastanie, a czy leje, czy słońce, idziemy. Na pewno trzeba się zapisać. Jako, że liczba miejsc na wycieczkę jest ograniczona jest ilość miejsc w autokarze, wpisowe 50 zł, bo trzeba będzie właśnie ten autokar, który nas będzie woził, wynająć. I do zobaczenia.
2: Lista miejsc na trekking jest już zapełniona. Wciąż jednak można dopisać się do listy rezerwowej w skawińskim oddziale PTTK lub w Bibliotece Głównej. Osobiście, telefonicznie lub mailowo. Osoba z listy rezerwowej będzie mogła wziąć udział w wydarzeniu w razie rezygnacji innego uczestnika. Dziś znany jako siedziba Muzeum Regionalnego, choć w przeszłości pełnił także inne funkcje. Dwór Ludwikowskich, którego historia sięga kilku wieków, stoi niemal w centrum Skawiny. Warto jednak podkreślić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdował się poza miastem. Dwór Ludwikowskich to kolejne miejsce, które przedstawiamy w ramach cyklu o skawińskich historycznych budynkach. Więcej na jego temat opowiedzą pracownicy muzeum w rozmowie z Brianem Bednarczykiem.
0: Jesteśmy w dworze Ludwikowskich, miejsce z bardzo dużą historią, bo jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, że tak naprawdę ona sięga odsieczy wiedeńskiej. To jest, jak dobrze pamiętam, XVII wiek.
5: Małgorzata Skop, pracownik Muzeum Regionalnego w Skawinie. Tak, dokładnie. Jeden z rycerzy Jana III Sobieskiego, Piotr Ludwikowski, po odsieczy wiedeńskiej osiadł w Skawinie i tutaj jego ród przez trzy wieki pełnił ważne funkcje. Byli po prostu burmistrzami za ich władania. Miasto się prężnie rozwijało.
0: Piotr Ludwikowski nie otrzymał tej ziemi, tylko po prostu się tutaj osiedlił.
5: Nie ma takiej informacji, żeby dostał tą ziemię, po prostu są informacje, że osiedlił się w Skawinie.
0: I na tyle mu się spodobało, że potem tutaj został. Kolejne rzeczy, które tutaj miały miejsce, no to oczywiście samo powstanie dworu. Dwór już sam w sobie powstał trochę później, ponieważ to już było dzieło potomków Piotra Ludwikowskiego i tu już mówimy o początkach XX wieku.
5: Tak, dokładnie. Dwór został wybudowany w 1925 roku, czyli w tym roku przypada stulecie tego dworu.
0: Teraz mieści się tutaj m.in. Muzeum Regionalne, mamy tutaj Bibliotekę Pedagogiczną, natomiast no to nie było tak, że wyłącznie te instytucje były w dworze Ludwikowskich. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo w latach ubiegłych. Mówimy tutaj bardziej o perspektywie powiedzmy około 100 lat, kiedy ten dwór istnieje, no bo w zasadzie można powiedzieć, że no w tym roku to jest stulecie tego miejsca. A co było wcześniej tutaj?
5: Wcześniej był dom wypoczynkowy. Z tego, co pamiętam, była też przychodnia, była siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, była też biblioteka publiczna, no i tak jak pan wspomniał, w tej chwili jest Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna i odbywają się też zajęcia Centrum Kultury i Sportu. Dzieci przychodzą tu na zajęcia plastyczne, no i nie tylko.
0: Ten czas już okołowojenny, czyli mówimy tutaj o II wojnie światowej, to było tak, że państwo Ludwikowcy, już ci potomkowie Piotra Ludwikowskiego tutaj byli. Oni przez tę wojnę tutaj zostali.
5: Tak, dokładnie. W czasie wojny potomkowie byli tutaj w dworze. Po II wojnie światowej ten budynek Ludwik Ludwikowski sprzedał miastu.
0: To był ten czas, gdzie wiele tych majątków, szczególnie ludzi o rodowodzie szlacheckim i nie tylko, po prostu przechodziły w ręce państwa siłą. Tutaj tak nie było. Tu doszło do regularnej transakcji. Państwo sprzedali ten budynek miastu i koniec, kropka.
5: Dokładnie. Nie znam dziejów tej transakcji, jak to wyglądało. Z zapisów, które znalazłam, wynika, że Ludwik Ludwikowski sprzedał dwór miastu. Na jakich zasadach to się odbywało, nie mam informacji.
0: To mogło być tak, że trochę przewidział wypadki i sprzedał na zaś?
5: Nie mam pojęcia, nie mnie to oceniać.
0: Natomiast już po II wojnie, kiedy ten budynek został sprzedany, miasto, to już Pani wspomniała, trochę tutaj się działo, bo między innymi właśnie, czy to była przychodnia, czy to był dom wypoczynkowy. Teraz mamy Muzeum Regionalne. Od kiedy ono tutaj jest?
5: Muzeum Regionalne powstało w 2010 roku, 1 kwietnia.
0: W Prima Aprilis.
5: Dokładnie.
0: Ale to nie był żart.
5: To nie był żart. Muzeum istnieje do dzisiejszego dnia i jak Pan widzi, ma się dobrze.
0: Dwór Ludwikowskich ogólnie to jest miejsce, w którym w przeciągu tych 100 lat, czy to był dom turysty, czy to była przychodnia, tutaj było naprawdę dużo takich aktywności, które no, dzisiaj mogłyby się wydawać, że no ale jak, no, to dzisiaj jest muzeum, biblioteka pedagogiczna, dzieci z Centrum Kultury i Sportu tu przychodzą się bawić, trochę się zmieniło.
6: Jadwiga Pierzchała, dyrektor muzeum. Tak, zmieniło się dużo, tym bardziej, że tutaj z opowieści właściwie wiem właśnie, że tutaj znajdowały się różne miejsca, czyli tak jak Dom Kultury, który też, nawiasem mówiąc, wcześniej był w Sokole, prawda? Dopiero w 1992 został przeniesiony, powstał jako Centrum Kultury i Sportu, a wcześniej był to właśnie Dom Kultury. Natomiast tutaj była i przychodnia, tutaj też mieściło się Towarzystwo Przyjaciół z Kabiny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i to oni byli tak jak gdyby inicjatorami tego, że utworzono właściwie to muzeum tutaj regionalne. Część zbiorów Towarzystwo Przyjaciół z Kabiny przekazało do obecnego muzeum, a część po prostu mają u siebie tam nasz Wielki Wigur w swojej siedzibie. Stało to też poprzydzielona, też część została Bibliotece Pedagogicznej, później też Centrum Kultury i Sportu, więc tutaj tak jak gdyby tak jeden budynek, ale trzy różne instytucje tak naprawdę. Wcześniej była tutaj Biblioteka Publiczna, która z kolei już przeniosła się do budynku dworca, więc tutaj ta kultura tak jak gdyby dalej rozwija się, prawda? Tutaj w Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia dla dzieci, ale też zajęcia prowadzi Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Regionalne, czyli tak jak gdyby to wszystko się tak całościowo zespala.
0: No właśnie, a propos tego, co się w Muzeum Regionalnym dzieje, bo to, że jest tutaj muzeum, to, że możemy tutaj zobaczyć, mogę nawet zerknąć, stroje skawińskie, które można to było zobaczyć jeszcze wiele, wiele lat temu, czy na przykład narzędzia, których dawniej ludzie używali, nawet lokówkę tam znalazłem starą, która dzisiaj wygląda po prostu jak zwykły pogrzebacz, a to tak naprawdę służyło do kręcenia loków.
5: Myślę, że tutaj możemy dużo takich ciekawych narzędzi, sprzętów zobaczyć. Nasze muzeum, tak jak wskazuje sama nazwa, regionalne, mamy sprzęty i tak jak Pan wspomniał, stroje z naszego regionu. Można zobaczyć, jak pracowali nasi przodkowie, jak się ubierali. Mamy też wystawy czasowe, mamy zajęcia z dziećmi, także trochę się dzieje.
0: Te stroje, one na ile są skawińskie, a na ile one są małopolskie?
5: Te stroje, które tutaj mamy, to są typowe stroje skawińskie, odtworzone z zapisków, wzorów, które znaleźliśmy w Muzeum Etnograficznym.
0: No i pewnie zdjęcia.
5: Tak, zdjęcia też. Takim przykładem jest suknia ślubna, które zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie w Muzeum Etnograficznym i z tego zdjęcia w 2014 roku odtworzyliśmy suknię ślubną z początku XX wieku.
0: No właśnie, odtworzyliśmy, to jest to słowo klucz, bo pewnie ciężko jest znaleźć oryginalne, nie tylko stroje, ubrania, ale w ogóle wszystkie możliwe pamiątki sprzed kilkudziesięciu, czy nawet może większego okresu, no bo siłą rzeczy pewne rzeczy przez niektórych są najzwyczajniej w świecie wyrzucane, albo ktoś o nich zapomina i no, one niszczeją, no i potem już nie są za bardzo do pokazania tutaj w przestrzeni muzeum.
5: To są materiały. Z biegiem czasu one niszczeją i są już, tak jak Pan wspomniał, nie do pokazania. Ale no, możemy je odtworzyć i pokazać tak, jak wyglądały kiedyś.
0: A jeżeli chodzi o Państwa działalność, to w jaki sposób Państwo docieracie do tych eksponatów? Wiadomo, że czasami trzeba po prostu zapytać kogoś, swoich znajomych, ich rodziców, dziadków, ktokolwiek jeszcze żyje, czy coś ewentualnie posiada. Z drugiej strony to, co Pani mówiła, wizyty w innych muzeach i poszukiwanie tych śladów. Więc na czym to polega? To jest tak, że Państwo mają pomysł, że chcielibyśmy coś pokazać, co jest związanego z regionem, no i przystępujemy do poszukiwań?
5: Za poprzedniego dyrektora to muzeum powstało tak, jak było pozyskiwanie od ludzi. Ludzie przynosili sami, czy jeździliśmy do Muzeum Etnograficznego i szukaliśmy rzeczy, które były związane typowo tutaj ze Skawiną. Jak Pan może zauważyć, gorset skawinianki jest gładki, nie jest haftowany tak jak w Krakowie czy w okolicznych wioskach. Skawinianki chciały się wyróżniać i gorset jest niehaftowany. Za to, co jest ciekawe, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielony, taki ciemnozielony, z drugiej strony jest szafirowy. I to jest taki typowy strój skawiński.
0: No tak, ale skoro mamy tutaj do czynienia z miejscowością wtedy, miastem pod Krakowem, no to pewnie łatwiej było w Krakowie dostać pewne materiały, a niekoniecznie tutaj na miejscu. Szyło się z czego popadło?
5: Były określone kolory i tylko w takich kolorach, co jest też ciekawe tutaj z naszego rejonu, haftowały tylko w dwóch kolorach, kolorem czerwonym i białym. Nie było kolorowych haftów, były tylko te dwa kolory.
0: A właśnie jeszcze, co do dzisiejszej działalności muzeum, to co Państwo pokazujecie, to jest nie tylko to, co było dawniej, ale to też jest czasami to, co jest teraźniejsze, czyli na przykład wystawy czasowe, albo różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, jak, nie wiem, zapraszamy na przykład młodzież, chodźcie, zobaczcie, co mamy, tak? One też, te dzieci pewnie chłoną tę wiedzę i chociaż mają trochę wyobrażenia tego, jak się żyło dawniej, a niekoniecznie dzisiaj. Idę do sklepu, kupuję co chcę, a wszystko mam pod kciukiem, ponieważ mam przy sobie smartfona.
5: No, dzieci bardzo chętnie uczestniczą w naszych zajęciach. Dzieci mogą zrobić same skrzynię posagową, co też było tutaj charakterystyczne dla naszego rejonu. Mamy swój wzór skrzyni i dzieci na tych zajęciach robią sobie, najpierw projektują grafikę, oczywiście w kolorach i wzorach, jakie mamy tutaj, rozety, bawole, oczy, wszystko ma się znaleźć na tej skrzyni. To jest taka miniaturka skrzyni zrobiona z Bristolu i na koniec zajęć każde dziecko wychodzi ze swoją pomalowaną skrzynią skawińską.
0: Jeszcze chciałem dopytać jedną rzecz a propos tego miejsca, czyli Dworu Ludwikowskich. Czy on zawsze wyglądał tak, jak widzimy go dzisiaj?
5: Oczywiście bryła została taka sama. Nie mamy już tarasu, który był przed budynkiem, i schodów, szerokich schodów, i wejście było centralnie od ulicy na środku. W tej chwili schody zostały zburzone, taras został zburzony i wejście jest tylko z boku.
0: Co do obejścia, to co się dzieje wokół, no dzisiaj tak naprawdę, no to mamy kawałek parkingu, pomieszczenia gospodarcze na zewnątrz, no i w zasadzie tutaj już od razu jest przystanek autobusowy, to chyba też trochę było inaczej niż jest teraz. Może było dawniej więcej zieleni, no skoro dawniej ktoś tutaj mieszkał, no to raczej ogród tutaj prowadził.
5: Na pewno prowadził ogród, ale Skawina zupełnie inaczej wyglądała. To już były, Dwór Ludwikowski mieścił się już na obrzeżach Skawiny. Skawina była małym miasteczkiem, rynek i kilka domów naokoło rynku.
0: A umówmy się, to jest odległość kilkuset metrów do samego rynku stąd.
5: Tak, tutaj niedaleko były stawy, tak jak już mamy rozbudowane, czy przychodnie, czy Small Park. Tam już były po prostu łąki. Na Skawince był młyn, były tutaj, jak jest stacja kolejowa, też były takie jakby bagna, także to już było poza Skawiną.
0: Czyli tak naprawdę trochę Dwór Ludwikowskich został wchłonięty przez to, co jest dzisiaj w Skawinie, jak ona dzisiaj wygląda.
5: Dokładnie, przecież przemysł się rozbudował, powstały zakłady na początku XX wieku, Skawina prężnie się rozwinęła, więc w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, w środku miasta.
6: Generalnie ta historia rozpoczęła się faktycznie w XVII wieku, kiedy on tutaj się osiedlił, no i rozpoczął tutaj taką działalność dość szeroką. Bardzo szybko dorobili się majątku, no ale też był takim człowiekiem bardzo otwartym społecznie, czyli zasłużyli sobie tak na taki szacunek tutaj tych okolicznych ludzi mieszkających.
0: Co, umówmy się, że na XVII wiek to jest dosyć niecodzienna praktyka.
6: Dokładnie, dokładnie. I to z biegiem czasu, czyli potem kolejni potomkowie rodu, czyli tam był chyba Mikołaj, Seweryn, Stanisław, czyli XVIII, XIX, początek XX wieku, oni tutaj pełnili funkcję burmistrzów. Potem Ludwikowski po wojnie sprzedał ten budynek, przekazał go miastu.
0: To miejsce jako scheda po Ludwikowskich, to jest, tak można określić, duża historia Skawiny? Bo to nie jest tak, że tylko Ludwikowcy tutaj byli.
6: No bardzo dużo, myślę, bo to jak tak byśmy patrzyli w czasoprzestrzeni, no to zaczyna się okres XVIII wieku, a dzisiaj mamy XXI i nadal coś się tutaj dzieje, tak? Czyli trwa i przypuszczam, że kolejne lata też będzie trwało.
0: No i muzeum pewnie też tu będzie.
6: Tego nie wiemy. Plany są różne, ale jak wiadomo, wszystko się o pieniądze rozbija, no bo to są dość spore koszty, w związku z tym kiedyś tam w zamyśle było, że muzeum zostanie przeniesione do ratusza, ale czy to będzie realne, to nie, chyba nie za mnie już.
0: To, że to miejsce jest wyremontowane, to, że to nie przypomina opuszczonego dworu z, nie wiem, z okresu międzywojnia czy z po II wojny światowej, tylko, że no to jest tak naprawdę nowoczesny budynek, który służy edukacji, służy kultywowaniu historii, no i także jest miejscem, gdzie na przykład dzieci po prostu sobie tu przychodzą i malują, a także jest przestrzenią wystawienniczą dla różnego rodzaju grup aktywności plastycznej, że tak powiem.
6: Myślę, że to też chodzi o to, że władze miasta zwracają na to uwagę i po prostu przekazują te finanse na to, że ten budynek nie upadł, nie rozsypał się, tylko po prostu on jest wykorzystany i jest to takie dobro kultury, bym rzekła, tutaj w Skawinie, prawda?
0: A czy są jakieś możliwości rozbudowy tego miejsca? No bo jeżeli spojrzymy sobie z zewnątrz, no to jest ta przestrzeń takiego, powiedziałbym, quasi parkingu, do tego jeszcze jakieś pomieszczenia gospodarcze, więc jeżeli państwo mają też swoją część, biblioteka ma swoją część, no i Centrum Kultury i Sportu także tutaj troszeczkę miejsca zajmuje, no to czy jest szansa, że to miejsce będzie się rozrastało, a może już gdzieś tak w sferze marzeń i planów to Dwór Ludwikowskich zostanie przeznaczony w przyszłości na zupełnie inne cele, a muzeum regionalne czy biblioteka pedagogiczna znajdą sobie miejsce na przykład w jakimś nowoczesnym kompleksie gdzieś wybudowanym, no już pewnie nie w centrum Skawiny, bo raczej nie ma na to miejsca, ale gdzieś może na obrzeżach takich w miarę łatwo dostępnych.
6: Powiem tak, że w sferze marzeń to byłoby, żeby cały budynek był własnością muzeum regionalnego i żebyśmy mieli tyle sal ekspozycyjnych, co cały budynek ma. Natomiast jeśli chodzi o jakąś rozbudowę, no to raczej nie jest możliwa, dlatego że budynek objęty jest opieką konserwatora, tak, zabytków, więc tutaj wszystko wymaga zgody. Nie możemy sami tutaj niczego robić bez zgody konserwatorów.
0: No. Nawet ścian pomalować w środku.
6: Generalnie tak. Jeśli byśmy chcieli na przykład kolorystykę zmienić, prawda, czy coś takiego, to czy jakiekolwiek przebudowy, czy rozbudowy, to wszystko musimy mieć zgodę konserwatora. Natomiast taką administracyjną opiekę nad budynkiem pełni dyrektor Centrum Kultury i Sportu.
2: Informacje na temat bieżącej działalności Muzeum Regionalnego znajdą państwo między innymi na jego facebookowym profilu. I tym tematem kończymy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta. To m.in. w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
2: Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
3: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
2: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie jak reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
3: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
2: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, i gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności. I to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
3: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
2: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
3: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro i wydaje się, że tutaj

0: tutaj no, widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
1: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Lucja Skoczyń-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
0: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
1: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z 4-letnich studiów w Paryżu. I nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna, to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
0: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
1: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1 do 1 okna mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował jeden do jeden postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno i szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy z wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne, albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział, czy w ogrodzie przy franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby no, tworzą kościół franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
0: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
1: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej, ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900. Wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości. Natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem. I ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tetmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
0: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tetmajerach, to przechodzę do Wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
1: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
0: I kostiumy też tam można podziwiać.
1: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla z Laodamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I nasz w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłoby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
0: Dlaczego warto was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
1: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane, jak na przykład czy chochoł, czy róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec, kościuszki, widoki na kopiec kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
0: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
2: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brynowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń, tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
0: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
2: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy tym Krakowie z przełomu wieków, Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
0: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
2: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic. Niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
0: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska taka jak Ted Meier, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
2: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik Delavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sikulski, przyjaciele Włodzimierza Tettmajera, jego też brat Kazimierzewa Tettmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
0: Wesele. Chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
2: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tettmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk, ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tettmajera, no i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe, dlatego że, bo proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tettmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
0: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczenie, tutaj mamy kilka, zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
2: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tettmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też w miejsce Młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
0: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tettmajerowie to też byli artyści, stąd myślę, też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
2: Tak, Włodzimierz Tettmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tettmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki Młodej Polski.
0: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlów, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
2: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
0: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
2: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów. Troszkę przed odtworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny mikołajczykówny sprzed 120 lat.
0: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów, czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
2: Zespoły to jest pierwsza rzecz, myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot, natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów, obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
0: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
2: Teraz wchodzimy do izby sceny, jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które typuje podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte, tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy, natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył, czyli te meble łączące dom pański i chałupę wieńską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna, to, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora, to wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
0: Kolejne pomieszczenie to...
2: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu, przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci, natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych, tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu, a także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów, z ich depozytu, wypożyczonych, oryginalnych, a absolutnie, jak chociażby skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, to jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
0: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z wesela, Wernychora, mówiłam o Ludwiku Delavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
2: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tettmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta, tych miejskich jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą, ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
0: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się Państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
2: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu Rożanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
0: I myślę, że były zrozumiane, bo wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
2: Tak. Tak, co roku robimy osadzanie Chochoła, czyli takie duże święto oddziału. Ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na Krzewie Róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechę słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postacie związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne, kiedy to na jedną noc to wesele odżywa w tych izbach, w tych pomieszczeniach, tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowany, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
3: A w Muzeum Wyspiańskiego oraz w Bronowickiej Rydlówce z mikrofonem Radia SK była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Teraz przenosimy się do Nowej Huty, która od początku była dzielnicą niepokorną. Stworzona na potrzeby komunistów, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak Pomnik Solidarności czy Pomnik Prasy Podziemnej. Jakie tajemnice skrywają lokalne dzieła sztuki, o tym w materiale.
4: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli Pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
5: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym. Został stworzony w 1999 roku, no i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, czy struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba komitetu strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała i przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Tak, tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka izba pamięci poświęcona hutniczej Solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. Właśnie w związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności. Zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodzi. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry właśnie w takim kształcie, to był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No i wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzejowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego, no i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w Hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
6: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie. Z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
5: Wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy no dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły, jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie, Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła, że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej. Ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska i potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać. Szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 1992 roku się pojawił. 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 1982 roku został postrzelony. Jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym, bo jeszcze tego samego dnia on zmarł. Pomnik poświęcony jest także innym osobom, które zginęły z przyczyn politycznych, ale no nie są tam wymienione ich nazwiska, z nazwisk wymienione jest tylko Bogdan Włosik. Opowiadając w tym miejscu, że przychodząc tam, wymieniamy też chociażby takie osoby jak, nie wiem, Andrzej Szewczyk, jak Ryszard Smagur, no też Jacek Żaba, to zupełnie inne okoliczności, no i jeszcze kilkunastu innych ludzi Solidarności, którzy zginęli w latach 80. i byli związani z Nową Hutą.
3: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. Nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród maturzystów z całej Polski. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w kraju, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH w Krakowie.
7: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce. I takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką. A aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie, i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego Polaka w kosmos. Więc ten Wydział Technologii Kosmicznych też trochę pokazuje, w jakim kierunku przez te ostatnie 100 lat my zmierzaliśmy i gdzie jesteśmy teraz. Więc absolutnie jesteśmy bardzo mocno jako uczelnia techniczna, jako właściwie uniwersytet techniczny, osadzeni w naukach związanych no, z aktualnymi branżami, czyli właśnie z tą informatyką wspomnianą, czy chociażby z technologiami kosmicznymi.
8: Jakie momenty w historii AGH były najbardziej przełomowe i ukształtowały uczelnię na taką, jaką znamy dziś?
7: Och, tych momentów pewnie było bardzo dużo, więc ja nie wskażę takiego jednego, dlatego że pewnie tutaj każda inna dyscyplina wskazałaby na jakiś inny. Natomiast ja myślę, że takimi momentami przełomowymi były te, w których pojawiały się kolejne wydziały. Bo jak wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
8: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
7: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakbym odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykła, duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo. To jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują, jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy, jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie, więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała, to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i świetna działalność.
8: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
7: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, które maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiło tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
8: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
7: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Bo proszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem. Jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasane cały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego z roku studiów, zaraz po maturze, wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
8: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
7: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tę wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiada o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna, więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
8: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
7: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego prócz miasteczka studenckiego, na przykład Rynek Krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna. To znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
8: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
7: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć właściwie chyba na wszystkich wydziałach odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą wykonawcą pojawia się bardzo wcześnie.
8: Co najbardziej wyróżnia AGH na tle innych uczelni technicznych w Polsce?
7: Na tle innych uczelni technicznych, które też mają świetną ofertę kształcenia, zresztą przecież wszyscy jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i te badania się przenikają. One zresztą bardzo często też są prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, nie tylko technicznymi. Zdarza się bardzo często, że nasi naukowcy współpracują z zespołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy z innych uczelni. Natomiast ja postawiłabym tutaj właśnie na to, że jesteśmy uczelnią badawczą. Mamy świetnie wyposażone laboratoria. Tych pracowni jest naprawdę bardzo dużo. Jakość prowadzonych tych badań jest tam niezwykle wysoka. Więc ja bym tutaj postawiła na tą jakość i też jakość tej infrastruktury badawczej, która jest zgromadzona w naszym kampusie.
8: Dlaczego warto rozważyć AGH przy wyborze studiów i w zasadzie jakim osobom powinniśmy polecić te uczelnie?
7: AGH poleciłabym maturzystom z takim jednak zacięciem do nauk ścisłych. Natomiast nie tylko, bo pamiętajmy, że w uczelni technicznej, jaką jest AGH, mamy też na przykład świetny wydział humanistyczny, który rzeczywiście przychodzi z ofertą do studentów, którzy być może jakby nie mają takiego zacięcia technologicznego. Natomiast te nauki technologiczne też na tym wydziale humanistycznym się przenikają. Więc w pierwszej kolejności wskazałabym rzeczywiście na te osoby, które być może właśnie mają tą nutkę inżyniera w sobie i właśnie w tę stronę chcieliby się rozwijać. Natomiast tak naprawdę chyba wskazałabym tą uczelnię wszystkim tym, którzy są ciekawi świata, rozwijania własnych projektów, własnych konstrukcji, własnego modelowania jakichś nowych przedsięwzięć, które jeszcze do tej pory nie istnieją. Więc wszystkim tym, którzy jakby poszukują też rzetelnych odpowiedzi płynących ze świata nauki, no to uczelnia techniczna AGH jest zdecydowanie tym miejscem.
3: Rozmawiała Ilona Motyka. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
0: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy, o majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć, czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek.
9: Szanowni Państwo, pani redaktor, oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
0: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
9: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód, musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakalii i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
0: W ogóle skąd to ciasto się wzięło, bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, tak, więc...
9: Oczywiście tak. Jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak w czasie zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, i który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
0: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
9: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, no najpierw, żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
0: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no, i co jeszcze?
9: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali tak

0: zdania, dworek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: oczy patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,